0: Yeah.
1: RMF Max.
2: RMF Max.
1: RMF Max.
3: Będzie lepiej. Już nie wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze. Nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.

0: I tak się właśnie zaczyna dzień, zaczyna się go z porankiem RMF Max. To jest Gips, to jest Igo, to jest Formani, to jest ostatni dzień lata, a my wstajemy, nie udajemy, wszyscy ekipa, siemano.
1: Dzień dobry.
0: Cześć.
1: W październiku, gorąco dzień dobry, bo w październiku czeka nas wszystko, i zima, i lato. Kraj ma się podzielić na dwie strefy klimatyczne. Ciepła, polska złota jesień na południu, nawet 20 stopni. Jednocześnie, uwaga, 6 do 10 wreszcie kraju.
2: Wow.
1: Będą się przeprowadzać ludzie, coś czuję.
2: Przypomina sytuację jak u mnie w portfelu, w jednej połowie pusto, a w drugiej wieje.
1: Tak.

0: wszystko, czego chciałem, czyli nowy skład bracia Kacperczyk i Mrozu w RMF Max. Nowy też odcinek, a właściwie z wczoraj, ale nadal świeży, waszego ulubionego gangu benzyniaków w RMF Max. Już teraz.
1: Ceny benzyny szaleją, dlatego czas na wasze ulubione przygody gangu benzyniaków. Dziś występują
2: Ryszard Rezerwa,
0: Patkę Promka,
3: ojciec Oktan.
2: Ojcze Oktanie, co robić? Co ja do baku wleję?
3: Módlmy się o niższe ceny i żeby paliwo nie było chrzczone.
0: Panie Ryszardzie, na rezerwę. U mnie promocja. Paliwo drogie, ale dorzucę choinkę zapachową o zapachu kokosa, olej do klamek, powietrze do kierunkowskazów. Zapraszam serdecznie.
2: Jeju, jeju, co tu zrobić? Chyba zamaluję markerem ikonę rezerwy i będę jeździł na wiarę. Niech się dzieje wola nieba.
3: I z dieslem twoim.

0: Oczywiście, że znowu wam powiemy, że was kochamy, tak jak Sobel, Francis i Dims. A słuchajcie, oczywiście, poranka w RMF Max.
1: Ekipa, to jest ten moment, w którym wy nam nagrywacie głosówkę. Bierzesz do ręki telefon, zobaczysz, jakie to jest łatwe. Wchodzisz na Facebooka RMF Max albo na Instagrama RMF Max i wysyłasz nam głosówkę.
2: No i po co, zapytacie? Po co mamy wam przed szóstą wysyłać? No po to, żebyście się pochwalili, który zawód, która praca już nie śpi. Co robicie od tej porze, od której to robicie? Śmiało nagrywajcie się, piszcie, jesteśmy bardzo ciekawi. Co tam od samego rana porabiacie?
0: Tak, i żebyście się poznali, bo jaka praca nie śpi, zróbmy jakieś jaja.
1: Także nagrywajcie głosówkę i posłuchajcie Flesza, bo już jest punktualnie szósta. Za chwilę sprawdzimy, kto nie śpi o tej porze. Max.
3: Najważniejsze info z miasta i regionu tylko w RMF Max. Paulina Michta, zapraszam na Flesz. We Fleszu teraz ważne info dla kierowców z północy regionu. Przy przejeździe kolejowym w Starachowicach Dolnych obowiązuje już nowa organizacja ruchu. Wprowadzono ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. To odpowiedź na powtarzające się korki i utrudnienia w tym miejscu. Były drogi, teraz sprawdzamy co na torach. Polskie Linie Kolejowe podpisały umowy na modernizację dwóch odcinków linii kolejowej numer 8 w województwie świętokrzyskim. Inwestycje obejmą ponad 50 km torów. A ile będą kosztowały prace?
4: Prawie 1,5 miliarda złotych, ale plany kolejarzy są bardzo duże. Na trasie Sędziszów-Jędrzejów-Miąsowa przebudowanych zostanie 35 km linii, 90 km torów i sieci trakcyjnej. Powstanie 10 mostów i 5 wiaduktów. W Sędziszowie pojawi się nowe skrzyżowanie bezkolizyjne, a w Jędrzejowie i Miąsowej nowe przejścia podziemne z windami.
3: Co z drugą umową?
4: Na odcinku Miąsowa-Sitkówka-Nowiny wymienione zostaną 44 km torów. Przebudowane zostaną perony w Sopkowie i Wolicy. Po modernizacji pociągi pasażerskie pojadą z prędkością do 140 km na godzinę, a towarowe do 120 km na godzinę.
3: Prace zakończą się w drugiej połowie 2029 roku, a szczegóły sprawdzał nasz reporter Marcin Różyc. A co w Kielcach? Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego przeszedł do historii i okazał się jak zawsze dużym sukcesem. Tego samego nie można jednak powiedzieć o organizacji ruchu wokół Expo. W godzinach szczytu tworzyły się ogromne korki, brakowało też miejsc postojowych. A co władze planują z tym zrobić?
5: W tym roku zastosowaliśmy wariant tak nie do końca radykalny, mówiący o takich dużych zmianach organizacji ruchu, być może o wyłączeniu niektórych ulic z ruchu wokół targów, zrobienia ich jednokierunkowymi. Nie zdecydowaliśmy się na taki wariant, natomiast takie warianty są w jakiejś analizie i będziemy się po tych tegorocznych targach spotykać i zastanawiać się, czy nie powinno to mieć charakteru bardziej radykalnego, żeby zapewnić lepszą obsługę.
3: Tłumaczy Agata Wojda, prezydent Kielc. Czas na ważne info dla mieszkańców Koprzywnicy. Do końca roku ma pojawić się nowa stacja uzdatniania wody. Umowa została już podpisana. Wcześniej w ramach modernizacji hydroforni przygotowane zostało pomieszczenie, w którym będzie się znajdować stacja. Dzięki temu powinien zniknąć problem podwyższonych poziomów manganu i żelaza. Woda spełnia wszystkie normy, jednak mieszkańcy narzekają czasami na jej smak i kolor. A na koniec szybki news dla miłośników natury. Jeśli planujecie wyjście na leśne spacery, możecie zauważyć więcej leśników. Od poniedziałku rozpocznie się akcja Jesień 2026. Celem jest walka z rozjeżdżaniem terenów przez kłady i krosy, kradzieżami drewna oraz kłusownictwem. Straż Leśna współpracuje z policją i innymi służbami, wykorzystując fotopułapki i kamery. W ubiegłym roku w 23 nadleśnictwach regionu mandaty nałożono w 557 przypadkach. 10 spraw trafiło do sądu, a reszta to ponad 3,5 tysiąca pouczeń.
6: Cześć, właśnie dojeżdżam do pracy. Pracuję w laboratorium.
1: Super, Dexter się do nas odezwał. Dziękujemy bardzo za głosówkę. Ekipa, cały czas możecie te głosówki wysyłać, bo to jest pytanie, jaka praca nie śpi.
2: O tej porze są 4 minuty po godzinie 6. Somber jest z nami, czyli wszystko na miejscu. Zaczynamy kolejną godzinę. Wstawaj, nie udawaj. Fajnie, że jesteście z RMF Max.

0: właśnie te bęgery, które was pobudzają od rana. Alan Walker i Fate, 9 minut po godzinie 6, nie?
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: To był Filip, nie dołączył do nas czwarty prowadzący, ale...
0: Ale jak zabrzmiał tak od dołu, nie? Od razu dużo lepiej się
3: zrobiło. Mamy głos na Halloween.
0: Ludzie się pobudzają.
4: Natomiast jesteście z nami wy, najlepsze prace, które o tej porze nie śpią. Super, że się tym chwalicie, wysyłacie nam głosówki. Poznajmy się wszyscy.
5: Siemanko, opiekunowie medyczni już nie śpią. Jadę właśnie do pracy na godzinę 7, zaczynam zmianę.
4: Całe szczęście. Całe szczęście, że ktoś nad tym wszystkim czuwa i się nami opiekuje. Bardzo
0: dziękujemy bardzo.
4: Dziękujemy.
6: Cześć. Wiadomo, że nie śpią kierowcy komunikacji miejskiej, także pozdrawiam serdecznie z Wałbrzycha.
0: No tak, trzeba mieć więcej czasu, żeby dojechać do tych wszystkich przystanków, nie?
7: Siema, Dobczyca już nie śpią właśnie. Jadę do pracy do Krakowa na 12 godzin. Technik obiektu, pozdrawiam.
3: Technik obiektu?
0: Ale latających? Siedzących?
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
3: Ściskamy was na maksa mocno. Jesteście super dzielni, że 6:10 i wszyscy już są na posterunku. Fajnie, że jesteście, fajnie, że słuchacie RMF Max. Swedish House Mafia już teraz 6:10, a przed nami ciąg dalszy najlepszego poranka.

0: Taki numer to od Zali oczywiście, tylko kochaj mnie, a to jest poranek w RMF Max.
1: Siatkarze, słuchajcie, nasi siatkarze to są po prostu przekoty. Wczoraj zagrali czwarty mecz na Mistrzostwach Europy, pokonali Ukrainę 3-0, no a to oznacza, że zapisali sobie czwarte zwycięstwo i to oznacza też, że nie przegrali nawet jeszcze ani jednego seta i liczyliśmy to przed chwilą, ile to jest w setach?
2: 12-0. To jest
1: 12-0. Ale to Polska jest mistrzem świata.
2: Jasny sposób na to, co trzeba zrobić naszym piłkarzom. Mhm. Trzeba im na środku boiska rozstawić siatkę po prostu.
1: I murawę przemalować na pomarańczowo.
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Chłopaki, pogadajmy z nowym czatem o naszej robocie. Hej czat, pracuję przy maszynie, mogę zdjąć osłonę?
8: Cześć, po takim eksperymencie możesz stracić rękę.
7: A skok z wózka widłowego, co ty na to?
8: Zły pomysł, no chyba, że chcesz jeździć innym wózkiem.
7: A kask ochronny, muszę w nim ciągle chodzić po hali?
8: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Przestrzegaj zasad i przepisów BHP. Stosuj środki ochrony, ograniczaj ryzyko i zgłaszaj zagrożenia. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
9: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się jak uniknąć wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
10: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
12: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A! Okno dachowe! Prawie bym zapomniał.
13: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
14: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
15: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
16: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
15: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Oszczędzania są zawsze na plusie. Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: planuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
0: Promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.

0: No my się wszyscy tutaj tak rozbujaliśmy w studiu RMF Max przy Szonie, Polu i Clean Bandit, że aż nam mikrofony cały czas latają. Dwie po wpół do szóstej w RMF Max siódmej.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Ale to już trzeba być bezczelnym, nie?
4: Co zostało?
3: Chłop się włamał do kościoła w Krakowie i okradł skarbonkę.
0: Nie, ale
3: spokojnie,
0: można, tak.
3: Spokojnie.
0: Złapali.
3: Na szczęście tak jest, policja szybko go złapała, bo okazało się, że trzeba było go złapać. W skarbonce było 8 tysięcy złotych, nie?
0: Co pan mówi?
4: No to już teraz wiemy, ile to jest całaska, jak się nazbiera.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
4: Nawet też nie wiadomo, czy to było z dwóch godzin, z trzech.
3: No jakby, tak, bo to trzeba byłoby paragony sprawdzić, nie? A nie wiadomo, czy to jest utarg dzienny, godzinny, no to trzeba sprawdzić jeszcze.

0: Już jesteśmy na antenie? Fukaj, Vito Bambino, zabiorę cię tam, 6:38, a my się dzisiaj nie tylko z wami puszczamy wam najlepsze hity, ale tak samo jeszcze się z wami bawimy. Mateuko?
1: Gdzie są moje klucze? Gdzie są moje klucze?
2: No to jest ta godzina, kiedy to pytanie pada w większości polskich domów. Gdzie są moje klucze? No i teraz też pytanie do was. Gdzie je dzisiaj schował Mateuko?
1: Brzmi to niewinnie naprawdę, ale możliwości są nieograniczone. Nie ma złych odpowiedzi. Nagrywacie głosoweczki, wrzucacie nam, a dzisiejsza skrytka no, jest naprawdę szokująca.
2: Jeszcze raz, chcę jeszcze raz. Gdzie są te klucze?
0: Nagrywajcie, co wam w ogóle przychodzi do głowy. Facebook oraz Instagram jest do waszej dyspozycji. Tam wpisujecie RMF Max, nagrywacie nam głosówkę, wysyłacie, zobaczcie, jakie to jest proste.
1: No i zróbmy razem jakieś jaja od rana, nie? Niech się wszyscy pośmieją.
0: RMF Max. Pamiętaj, zrób to, jeżeli jeszcze tego nigdy nie robiłeś.
3: Reklama.
4: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow! Ale okazja!
6: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Chłopaki, pogadajmy z nowym czatem o naszej robocie. Hej czat, pracuję przy maszynie, mogę zdjąć osłonę?
9: Cześć, po takim eksperymencie możesz stracić rękę.
8: A skok z wózka widłowego, co ty na to?
9: Zły pomysł, no chyba, że chcesz jeździć innym wózkiem.
8: A kask ochronny, muszę w nim ciągle chodzić po hali?
9: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Przestrzegaj zasad i przepisów BHP. Stosuj środki ochrony, ograniczaj ryzyko i zgłaszaj zagrożenia. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
10: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się jak uniknąć wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
11: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
14: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.

0: Kawa wchodzi dużo lepiej, kiedy wiesz, że Black Eyed Peas na antenę RMF Max. 11 minut do 7.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Ale nic nie podnosi ciśnienia o poranku tak jak to, że nie wiesz, gdzie są twoje klucze.
0: Dzisiaj bawimy się razem z wami. Dzisiaj szukamy razem kluczy, ponieważ Mateuko gdzieś te klucze jak zwykle ukrył. O! Brzmi to w ten sposób.
3: Gdzieś są, ale gdzie?
4: Ale jakie są wasze odpowiedzi?
5: Klucze oczywiście znajdują się tam, gdzie moje dzieci zazwyczaj mają wszystko.
0: O Boże.
5: Czyli w kieszeni.
0: A, dobra, w kieszeni, dobra. Jeszcze się przestraszyłem, jaki będzie koniec. Nie,
4: to nie było to. Tak?
6: Klucze wpadły do buta.
4: I właśnie, może to jest ten dźwięk. Naprawdę wrzuciłem sobie klucze do buta. Słuchajcie, bo nie chodziło może do końca zawsze o to, żeby tutaj naprawdę zgadnąć, bo też o to, żeby się pośmiać, ale są w bucie.
0: Naprawdę.
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj poranek RMF Max.
4: Tylko teraz jak je wyjąć i co dalej?
3: Wystaw za okno klucze.
0: Właśnie, klucze.

0: my jedziemy razem z wami. Jest 5 minut przed godziną 7. Koniecznie zostańcie, żeby posłuchać najważniejszych porannych informacji. Flash, sport i prognoza pogody. Już za chwilę i to u nas.
1: Reklama.
2: Nasiona traw? Są. Nawozy? Są. Siewnik elektryczny Shark? Też jest. Gdzie? W Mrówce Kielce. Na dziale z produktami Twój Ogród. Zapraszamy codziennie do 21 oraz w niedziele handlowe. PSB Mrówka. Kielce Szajnowicza 21C.
3: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Marzysz o relaksie na tarasie niezależnie od pogody? Odwiedź nasz showroom Tarasola Domeco w Kielcach na parkingu Makro. Zaprojektujemy i wykonamy pergolę idealnie na wymiar. Teraz jest najlepszy moment. Zyskujesz do 30% rabatu na zabudowy boczne tarasu. Przyjdź lub zadzwoń po darmową wycenę. Facebook Domeco Tarasola. Zapraszamy. 507 164 666.
8: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Kielce, ulica Wincentego Witosa 65A. Kielce, Perfect Park, Ścigiennego 503. Dr. Materac.
9: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.
10: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
11: I po reklamie.

0: tej strony Krzychu.
1: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
2: Hi, this is Denzel.
3: Hey yo, this is Eminem.
4: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max. RMF
5: Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: Na zegarach jest 7, słuchacie RMF Max w studiu Kinga Nega, flash prognoza pogody i sport. Startujemy.
8: Uwaga, kierowcy, od dziś na drogach całej Europy rusza akcja Road Pole Safety Days. Przez tydzień policja będzie prowadzić wzmożone kontrole, szczególnie w rejonie przejść dla pieszych. Bądźcie czujni, jedźcie bezpiecznie, a do tej akcji wrócimy jeszcze za godzinę. Ale zostajemy w temacie bliskim zmotoryzowanym. 3 miesiące bez prawa jazdy za wjazd na przejazd kolejowy na czerwonym. Rząd przyjął nowelizację prawa o ruchu drogowym.
9: Tutaj chodzi o przełamanie szlabanu, omijanie opuszczonego szlabanu, wjeżdżanie na te przejazdy przy zapalonym czerwonym świetle. No, ewidentne łamanie przepisów, które wynika z nieodpowiedzialnego postępowania, no, czyli chęci przyspieszenia dojazdu w jakieś miejsce.
8: Wyjaśnia rzecznik rządu Adam Szłapka. Nowe przepisy mają wejść w życie w tempie ekspresowym, gdy tylko nowelizacja kodeksu zostanie przyjęta przez parlament i podpisana przez prezydenta. Trwają też prace nad zmianami w kodeksie karnym. Kierowcę, który wjedzie na tor i spowoduje wypadek, ma czekać kara bezwzględnego więzienia. W najbliższych miesiącach inflacja będzie rosła, tak prognozują ekonomiści. Ceny w sierpniu rosły w tempie 3,4% w skali roku. Najmocniej podrożały paliwa i opał, ale niektóre produkty spożywcze potaniały. No to sprawdźmy, co poszło w górę, co w dół.
10: Tańsze niż przed rokiem jest masło o 25%, tyle samo jabłka, cukier o 15% mniej. Ale są też produkty spożywcze, które podrożały. Jajka w górę o 5%, wołowina o 9%. Liderem wzrostów pozostaje jednak papryka, aż o 22% w górę.
8: A te dane zebrał Igor Skrzypek. Czy serialowa lalka podbije świat? Dziennikarze The New York Times są optymistami, sądzą, że polska produkcja ma szansę stać się kolejnym międzynarodowym hitem kostiumowym. Serialowa adaptacja Prozy Prusa w reżyserii Pawła Maślony za 2 godziny będzie już dostępna w streamingu. Jest odważnie, nowocześnie, chwilami bezszczelnie, a również w tym miesiącu, dokładnie 30, do kin wejdzie filmowa adaptacja lalki. A tutaj ma być już grzeczniej, bliżej literackiego oryginału, ale maturzystom polecamy niezastąpioną trójcę, czyli i książkę, i film, i serial, bo wiele wskazuje, że lalka może pojawić się na przyszłorocznym egzaminie.
6: Jest start, jest meta.
5: Flash sportowy w RMF Max.
8: Powiem krótko, biało-czerwoni nie do zatrzymania. Na początek doskonałe wieści z obozu polskich siatkarzy w Sofii. Nasi pokonali Ukrainę 3-0 i odnieśli 4. zwycięstwo z rzędu, nadal bez straty seta. Więcej o tym spotkaniu za godzinę. Teraz zaległe mecze piłkarskiej ekstraklasy. Najpierw emocjonujące spotkanie w Częstochowie. Były żółte kartki, czerwony kartonik, rzut karny i kilkanaście doliczonych minut. Wpadło 5 bramek. Ostatecznie Raków przegrał z Zagłębiem Lubin 2-3. W drugim meczu Górnik Zabrze pokonał Koronę Kielce 2-0 i umocnił pozycję lidera.
11: Chłopacy pokazują, że ten zespół idzie do przodu.
8: No i krótko kwituje Michał Gaszparik, trener Górnika. Na koniec Polonia Bytom, która uzupełniła grono drużyn awansujących do drugiej rundy piłkarskiego Pucharu Polski.

0: Powietrze z nad Afryki dociera do Polski, no i bardzo dobrze, bo to oznacza ocieplenie dla większości kraju, no ale to oznacza też powrót burz, ale po kolei. Na wschodzie i w centrum o poranku miejscami mglisto, za to później dużo błękitu i słońca. Na zachodzie chmur będzie przybywać, tu możliwe przelotne opady, no i te wspomniane burze. Najchłodniej w Koszalinie, Szczecinie 18-19 stopni, 24 stopnie w Zielonej Górze, ale na południu, wow, lato, 26 stopni.
1: Wstawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
2: Czyli w środę upał, czyli można ze słoików wypuścić całe to chłodne powietrze, które zbieraliśmy w ostatnich tygodniach.
0: Dzisiaj jeszcze tak.
2: To jest RMF Max. Dzień dobry, po godzinie 7:05 na zegarach. Kliber, Matełko, Karola, wszyscy są tutaj. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Jestem,
3: wypuszczam powietrze ze słoików po prostu.

0: No ale nie powiecie, że się nie obudziliście, jak wjechał ATB na antenę RMF Max 9 minut po godzinie 7 i jego nieśmiertelny hit Ecstasy. No nie powiecie mi tego.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Ale to jest hit, słuchajcie, kierowcy. Mamy w Polsce czerwone jezdnie.
4: Co?
3: Naprawdę, no pojawiły się w niektórych miejscach. Zwykle to jest taka jezdnia, która kojarzona jest z rowerowymi drogami,
4: no,
3: prawda?
4: Dokładnie.
3: Jedziesz,
4: no.
3: Wiesz, że ty masz tam pierwszeństwo, to jest twoja ścieżka. Teraz kierowcom ma po prostu pomagać, bo dzięki tarciu między nawierzchnią a oponą, tym razem nie roweru, a samochodu, łatwiej zahamujemy na mokrym albo pokonamy łuk, więc te czerwone jezdnie pojawiają się w takich newralgicznych punktach.
0: A to trudnych. Nie, to super akurat.
4: No, ale to też w ogóle jak to wygląda, jakby się jechał, ktoś by ci rozwiął taki czerwony dywan.
0: No!
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
4: Ale to jak są czerwone jezdnie, to jeszcze muszą być pomarańczowe i zielone, nie? Czy to tak nie działa?
3: Różowe mogą być?
4: Jakie?
3: Różowe.
4: Ale
3: ja bym tam
4: jeździła. Ale sygnalizacji miałem.
3: Aha.
4: Jest. Ale jestem za różowymi też.

0: Wiemy, że uwielbiacie, więc gramy to, co lubicie od samego rana. The Weekend i Blinding Lights, 18 minut po godzinie 7. To jest Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
1: A mamy dla was ciekawostki takie, żeby było o czym pogadać w pracy, jest czego przybekować od rana. Słuchajcie, strasznie drogo jest na Oktoberfest, który się jakoś teraz niebawem zaczyna. I wyobraźcie sobie, że woda potrafi tam kosztować 70 zł.
0: Co pan mówi?
2: No to są jakieś jaja, nie? Ale to przede wszystkim u nas w Polsce może jest drogo, nie? Ale pociesza to przede wszystkim, że u Niemca jest drożej. Poza tym wiesz, co w wodzie robią ryby? Daj spokój.

0: teraz, słuchajcie, czas na zabawę do tablicy, proszę, bo jedziecie do szkoły, macie na pokładzie może jakieś wsparcie, wasze bąbelki tak zwane, no i wszyscy będziemy sprawdzać wiedzę z zakresu, no takiej piątej klasy szkoły podstawowej.
1: Dzisiejszy zakres wiedzy? Język polski. Tak jest, język polski. Także wymyślcie nazwę swojej porannej drużyny. Wyślijcie nam tą nazwę na SMS-owy numer 3001, ale bez żadnych dodatkowych kosztów.
2: My wybierzemy naszym zdaniem najciekawszą, najbardziej kreatywną nazwę, która wejdzie do zabawy o kieszonkowe, więc nic, tylko się bawić z RMF Max.
3: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Co było na języku polskim ostatnio? Warto może też o tym pogadać, co było w szkole ostatnio.
2: U mnie na języku polskim co ostatnio było, pytasz?
1: Nie chcemy wiedzieć.
2: Tak myślałem.
1: 3001, to już za moment. 3001, wyślij nam nazwę swojej porannej drużyny i wejdź do zabawy w RMF Max.

0: No, nic tak nie wjeżdża o poranku jak David Guetta. 7.39 jest w RMF Max, a to jest czas na zabawę, moi drodzy.
1: Zabawa jest do tablicy. Proszę, nie zazdrościmy Karolinie, która dzisiaj się będzie musiała sprawdzić.
2: Ręce mi się już pocą.
1: Tak, z wiedzą z języka polskiego z zakresu mniej więcej 5. klasy podstawówki. Pytaliśmy was o nazwę po waszej porannej drużyny. Jest z nami Sylwia i powiedz, jaka jest nazwa twojej porannej drużyny?
3: Nazwa porannej drużyny to Ciśnienie 200.
2: No to ja właśnie takie mam w tym momencie.
1: Ale wiemy też, że jesteś sama i już jest twoje wsparcie naukowe odstawione do szkoły, tak? Jak miało na imię?
3: Znaczy się, dwójka odstawionych, jedno jeszcze nie mówi.
1: A, tak. dobra, rozumiem.
2: Przepraszam, czy ja mogę poprosić o pytanie od tego, co nie mówi?
1: Nie.
3: Nikt by nie zrozumiał.
0: Dobra, uwaga, teraz zaczynamy główną zabawę.
2: Muszę usiąść.
0: Sylwia ma dla ciebie przygotowane dwa pytania, szkoła mniej więcej klasa 5 podstawówki. No. Sylwia zadaje pytania. Bardzo proszę, Sylwia, antena jest twoja.
3: Dobra, pierwsze pytanie z ortografii. Jak piszemy słowo grzegżółka?
4: Oho, no, no, no. Karolina, to...
0: No, na, przez G na pewno jest, no, na początku, no.
2: G-R-Z, G-R-Z, U zamknięte.
3: Nie.
1: Ja powiem tak, też nie wiem, ale dobra, jakby, czy nie źle, czy drugi jest, że zaraz okay, zobaczymy.
3: Obydwa, że kropką no i U zamknięte.
0: No przecież, wy nie wiedzieliście tego? Obydwa są...
1: Ja wiedziałem.
0: Dobra, dawaj, grillujemy dalej. Sylwia, dawaj drugie pytanie.
3: Drugie pytanie to lektury. Kto napisał lekturę Akademia Pana Kleksa?
2: Nie!
1: Ona się poci.
2: Panem Kleksem był Piotr Frączewski, a potem był Tomasz Kotz. Dziękuję.
1: Karolina, Sylwia, jaka jest poprawna odpowiedź?
3: Jan Zechwa.
2: No, tak, właśnie, no wiedziałam to przecież. No,
1: ona to przedyskutowała wcześniej ze swoim wsparciem w samochodzie na pewno. I no, Karola, super. Sylwia, 2-0 dla ciebie, więc należy ci się stówka z tygodniówki, tak?
0: Od oczywiście,
1: nas,
0: no. Że tak, no.
3: Płaka.
0: Widzisz? Opłaca się znać ortografię Karola? Opłaca się
2: do swojej ławki?
0: Opłaca się, no.
1: Tak jest. Max. Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
4: Marzysz o relaksie na tarasie niezależnie od pogody? Odwiedź nasz showroom Tarasola Domeco w Kielcach na parkingu Makro. Zaprojektujemy i wykonamy pergolę idealnie na wymiar. Teraz jest najlepszy moment. Zyskujesz do 30% rabatu na zabudowy boczne tarasu. Przyjdź lub zadzwoń po darmową wycenę. Facebook Domeco Tarasola. Zapraszamy. 507 164 666.
5: Pelet Olczyk. Najlepszy pelet w Twoim regionie. Nie zwlekaj, kup już dziś. Tylko teraz w super cenie. Szczegóły u producenta w Tartak Olczyk, Świdno koło Krasocina. Bądź eko i ciesz się komfortem ogrzewania przez cały rok. www.peletolczyk.pl.
6: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po Twoje ulubione smaki.
7: Rolniku, Cezaro 574SC wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzony na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko do 10 października. Jego wysoką skuteczność i bezpieczeństwo dla roślin doceniły już dziesiątki tysięcy zadowolonych rolników. Cezaro to kompleksowy i niezawodny produkt w ochronie zbóż ozimych. Zwalcz miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w jednym zabiegu. Kup Cezaro przed 10 października i zabezpiecz swoje uprawy na czas.
8: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
9: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
10: I po reklamie.

0: To jest jedna z naszych ulubionych nowości na jesień. Katsi Animal w RMF Max.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: A my od rana już wiemy, ile nam brakuje. Ministerstwo Finansów opublikowało raport, z którego wyszło, że dziura budżetowa, taka nasza, nie, za sierpień, to jest takie luźne 151 miliardów polskich PLN-ów, polskich złotych.
4: Aha, nie? Nie mogą, nie wiem, kilka razy wpisać klapaus, już byłoby z głowy przecież.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: No a jak kody z Simsów nie zadziałają, to nie wiem, może wystarczy dodrukować, nie?
4: O, no, no,
0: super,
4: no
0: pa, może, tak.
3: Czemu nikt na to nie wpadł jeszcze, nie?

0: 6 minut jest do godziny 8. Gramy wam najlepsze hity od samego rana. Liwka i poza tobą nic w poranku we Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
1: A tu wszystko zapowiada się na to, że marzenia się spełnią już w marcu przyszłego roku. Nie możemy się doczekać. Kierowcy pojadą za darmo, a czwórką między Krakowem a Katowicami. Teraz to 60 km ten odcinek. To jest najdroższy odcinek płatny w Polsce. Najdrożej.
2: Spokojnie, przy tych cenach paliwa to nawet A4 wydaje się tania. Spokojnie. Wytrzymamy.
0: Max. A wszystkie najważniejsze informacje, czyli flash, sport i prognoza pogody już za chwilę, już za 5 minut. Koniecznie zostańcie z RMF Max.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Masz doświadczenie zawodowe i czujesz, że czas zrobić kolejny krok? Rozwiń kompetencje menedżerskie w Świętokrzyskiej Szkole Wyższej w Kielcach na studiach MBA. W tym kierunek MBA Nowoczesne Zarządzanie w Ochronie Zdrowia oraz MBA Gospodarka Obiegu Zamkniętego i Zrównoważony Rozwój. Bo współczesny lider nie tylko reaguje na zmiany, potrafi je przewidywać, wykorzystywać i nimi zarządzać. Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach. Rekrutacja trwa. Szczegóły na ssw.kielce.edu.pl.
6: Co ty taki zakręcony?
7: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
6: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
7: Co? Tak szybko?
6: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
7: Czekaj!
6: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na TEP.pl.
7: Radom, Słowackiego 84.
6: TEP Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
8: Tuptozaury opanowały Jura Park Bałtów. Przyjedź i poznaj największy hit sezonu, interaktywne dinozaury oraz nowe prehistoryczne oceanarium 3D. Stań oko w oko z mieszkańcami pradawnych mórz. Wybierz się na safari z dzikimi zwierzętami, szalej w parku zabaw i odpocznij na Źródlanej Wyspie. Zaplanuj rodzinną wyprawę do Jura Parku i przekonaj się, że jeden dzień to za mało. Jura Park Bałtów. Tego lata rusz tropem przygód. Poleca RMF Max.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. A do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Tak, teraz ziemniaki 99 groszy za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Nasiona traw? Są. Nawozy? Są. Siewnik elektryczny Shark? Też jest. Gdzie? W Mrówce Kielce. Na dziale z produktami Twój Ogród. Zapraszamy codziennie do 21 oraz w niedziele handlowe. PSB Mrówka. Kielce Szajnowicza 21C.
14: Chwila. To pan materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie. Pan materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
15: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Ósma na zegarach, uwaga, bo kontrolę newsów przeprowadzi Kinga Nega. Cześć Kinga.
2: Cześć, lubię kontrolować. Ale nie tylko ja, bo ruszyła ogólnoeuropejska akcja Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
3: Policjanci przez najbliższy tydzień skupią się na skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych i przejazdach rowerowych. Akcją będą objęci zarówno piesi i rowerzyści, jak i kierowcy, którzy łamią przepisy ruchu drogowego. Funkcjonariusze będą sprawdzać nie tylko dozwoloną prędkość, ale też zachowanie osób, które przechodzą przez pasy. Chodzi m.in. o używanie telefonu podczas przechodzenia przez jezdnię, korzystanie ze słuchawek, a także trzeźwość.
2: Informował Jakub Rybski. Ruszyły kontrole na drogach, ale na mundurowych możecie natknąć się również spacerując po lesie. Do 18 października potrwa specjalna akcja strażników leśnych.
4: Naszym największym wyzwaniem nadal pozostają nieuprawnione wjazdy do lasu, a przede wszystkim zastawianie dróg i wjazdów do tych lasów oraz pozostawiane śmieci.
2: Mówiła Ada Bończyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Akcja będzie prowadzona w różnych porach dnia, również w weekendy. Praca minimalna w górę, 4950 zł brutto, tyle od 1 stycznia wyniesie najniższe wynagrodzenie. Wzrośnie też minimalna stawka godzinowa do 32 zł 30 groszy. Teraz bierzemy na tapet AI w szkołach. Wyniki prac domowych uczniów, którzy zaczęli korzystać ze wsparcia sztucznej inteligencji, zdecydowanie się poprawiły, ale spadły wyniki z egzaminów. Eksperci oceniają, że AI może pomóc uczniom wyjaśniać trudne zagadnienia gorzej, gdy zaczyna wykonywać za nich całą pracę. Stąd apel do dyrekcji i nauczycieli, by uczniowie nauczyli się mądrze korzystać ze sztucznej inteligencji. W tym badaniu wzięło udział ponad 26 tysięcy uczniów szkół średnich. I na koniec flesza, nowy król box office'u. Tom Holland z rekordem wszechczasów. Filmy z jego udziałem przyniosły rekordowe zyski. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta wie, o jakiej kwocie mowa.
5: Ponad 15,5 miliarda dolarów. A przecież jeszcze w grudniu będą nowi Avengersi. I do końca roku ta suma może wzrosnąć do 16 miliardów.
2: No i to jest dowód na to, że wszystko może się zdarzyć, bo dodam, że na początku roku Toma Hollanda nie było nawet w pierwszej dziesiątce najbardziej kasowych gwiazd kina.
0: Wygrali nasi? Zaraz sport w RMF Max.
2: Zaczynamy od Sofii, bo tam polscy siatkarze w świetnym stylu 3-0 wygrali z Ukrainą mecz Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni zaliczyli 46 skutecznych ataków i 8 asów serwisowych.
6: Mecz pod naszą kontrolą, natomiast były momenty, w których Ukraińcy mieli swoje sytuacje. Różnie się ten mecz mógł potoczyć, natomiast w końcówkach to my utrzymywaliśmy, szczególnie w pierwszym i trzecim secie, jakość gry i grało się przeciwko nam ciężko.
2: Przyznaje rozgrywający Marcin Komenda. Polacy dzisiaj zagrają jeszcze z Bułgarią, ale są już pewni awansu. 6 października Leo Messi zagra ostatni mecz w reprezentacji Argentyny. Wicemistrzowie świata zmierzą się towarzysko z Beninem. Jeden z najlepszych zawodników świata w reprezentacji wystąpił 207 razy, strzelił 125 bramek. Nairobi będzie w 2029 roku afrykańskim gospodarzem lekkoatletycznych Mistrzostw Świata. Stolica Kenii rywalizowała o organizację z Londynem, Rzymem i Monachium.

0: Kalendarz mówi wrzesień, ale pogoda chwilami odpowiada, co tam lipiec, sierpień, no bo dzisiaj na wschodzie i południu Polski piękny letni dzień się szykuje, dużo słońca, a po południu będzie można poczuć przyjemne ciepełko, 23 stopnie Białystok, 25 Lublin, a we Wrocławiu, Opolu czy Krakowie 26 stopni. Na zachodzie więcej chmur, przelotnego deszczu i burz, nad morzem od 18 do 21 stopni. Warunki biometeo niemal wszędzie po naszej stronie.
1: No to przynajmniej wobec tego biometu to wszyscy mają porówno dobrze, tak, Inge? No
0: dokładnie,
1: to super.
0: Tak.
1: Bo jak biomet jest zły, to jest. Nic nie szkodzi, a jak jest dobry, to... A w ogóle dajcie spokój z tym biometem.
2: 3 po 8, to jest wstawaj, nie udawaj, w RMF Max. Szymza, już teraz za chwilę Calvin Harris.

0: Ten numer poranku to jest coś, czego potrzeba, tak samo jak śniadania. Calvin Harris i Ellie Goulding z energią 10 po 8.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Mamy w Polsce w ogóle zawody dworców, jak się okazuje.
0: Czy to biegają, czy co?
3: Nie, jadą. Urząd Transportu Kolejowego opublikował raport za 2025 rok, we wrześniu roku 2026, w którym opisał najlepsze dworce w Polsce i te, które obsłużyły najwięcej pasażerów. I tak, złoty medal... Zdobywa dworzec w Krakowie, drugie miejsce to Poznań, a trzecie to Wrocław.
4: Super. Aha, okej, okay, czyli co, ranking z zeszłego roku teraz, to nawet widzę, że nawet ranking musi mieć opóźnienie, tak?
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Wjechał?
4: Wjechał. Wjechał. To
0: po co się drążyć?
3: Age i Mata teraz, to jest polska wersja tego numeru, zróbcie głośniej.

0: moc, energia. Wstawaj, nie udawaj. To właśnie wszystko macie u nas w poranku RMF Max. Armin van Buuren i jego Everlasting na 17 minut po godzinie 8.
1: Tymczasem ciekawostki dla was do bekowania przez cały dzień i powtarzania potem w pracy. Słuchajcie, Pentagon ujawnił, że nad naszymi głowami w kosmosie zawiesili broń.
0: Matko Boska.
1: Jaką? Nie wiadomo, do czego służy. Nie wiadomo, znaczy ma służyć do kontrolowania kosmosu i
0: kosmitów, no.
1: Ale generalnie niewiele więcej wiadomo, natomiast ogłoszenie jest oficjalne.
2: Nie chcemy nic więcej wiedzieć. Już mieliśmy wszystko na głowie, jeszcze mi tylko naprawdę amerykańskiej broni w kosmosie brakowało.
1: Spokojnie, fabryka wytrzyma.
0: To jest ich broń, czy to jest NASA broń?
3: Reklama. Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie. Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
4: Co ty taki zakręcony?
5: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
4: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
5: Co? Tak szybko?
4: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
5: Czekaj.
4: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tep.pl.
5: Kielce, Zagnańska 27.
4: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
7: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
8: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
11: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
10: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja!
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
11: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
12: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
18: Citroen.
19: Słuchaj, Marian.
20: No?
19: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
20: Aha.
19: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
20: Ta.
19: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
20: No i co, Barbara, i co?
19: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
20: Ta Mariolka to jest naprawdę...
21: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
22: I po reklamie.

0: Roma, Roma, ma, ga, ga, ulala, what your bad romance.
1: To jest numer Lady Gaga i Bad Romance oczywiście. RMF Max.
2: Wstawaj, nie udawaj.
3: Kliber, Karola i Mateuko.
4: Słuchajcie, możemy jeszcze wymanewrować z kryzysu demograficznego. Jest na to szansa. Podobno to nie jest tak, że my nie chcemy mieć w Polsce dzieci, tylko że no średnio nam idzie budowanie relacji w czasach aplikacji randkowych.
1: Okay.
4: No, że nie potrafimy w trwałe relacje, nie potrafimy utrzymać tych relacji i w ogóle nie potrafimy łączyć się w pary.
5: No tak, no bo łączenie w pary to najlepiej wychodziło w przedszkolu, nie? No wtedy wystarczyło trzymanie tej drugiej osoby za rękę.
3: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
1: Trzeba wiedzieć, jak zagadać.
5: No, dajcie spokój. No.
4: To kiedyś się mówiła, a będziesz ze mną chodzić.
1: O właśnie.
4: Podobasz się mojej koleżance.

0: Słuchajcie, RMF Max 7 po wpół do 9. To chyba pora na wasz ulubiony poranny serial radiowy o paliwie. Najbardziej hot temat już teraz w RMF Max.
1: Ceny benzyny szaleją, dlatego czas na wasze ulubione przygody gangu benzyniaków. Dziś występują
2: Petrol 95,
0: Sandra Stacja,
3: Felek Dizelek. Poproszę kanister 20 litrów i poproszę zapakować jak na prezent, bo to wie pani, dla znajomych na ślub. Mm-hmm. I do tego jeszcze auto do pełna, bo jak jutro będzie jeszcze drożej, to no to się skończy kozakowanie. No.
0: Już podaję. Pan kartą płaci, czekiem czy może złotem?
3: Taczką, a właściwie gotówką, bo tutaj właśnie podjechałem. Przepraszam. Czy to w radiu właśnie leci ten nowy Petrol 95?
0: Tak, wszyscy o nim mówią.
3: Może pani głośniej?
4: Ze złota mam łańcuchy i mam drogie ciuchy. Noszę drogie buty i bak nie jest suchy. Tworzę się po mieście, 9-8 leje. No a z elektryków to się tylko śmieje.
5: Reklama.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Tuptozaury opanowały Jura Park Bałtów. Przyjedź i poznaj największy hit sezonu, interaktywne dinozaury oraz nowe prehistoryczne oceanarium 3D. Stań oko w oko z mieszkańcami pradawnych mórz. Wybierz się na safari z dzikimi zwierzętami, szalej w parku zabaw i odpocznij na źródlanej wyspie. Zaplanuj rodzinną wyprawę do Jura Parku i przekonaj się, że jeden dzień to za mało. Jura Park Bałtów. Tego lata rusz tropem przygód. Poleca RMF Max.
11: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
12: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w supercenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
13: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
14: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
13: No tak. 10 na 10.
15: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
16: Nasiona traw? Są. Nawozy? Są. Siewnik elektryczny Shark? Też jest. Gdzie? W Mrówce Kielce. Na dziale z produktami Twój Ogród. Zapraszamy codziennie do 21 oraz w niedziele handlowe. PSB Mrówka. Kielce Szajnowicza 21C.
17: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
18: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
19: Z miłości, na specjalne okazje i na co dzień. Jubiler Skorpion zaprasza. Wspaniałe kolekcje złotej i srebrnej biżuterii, pierścionki, zegarki i obrączki w ponad 500 wyjątkowych wzorach. Jubiler Skorpion. www.jubilerskorpion.pl.
2: I po reklamie.

0: Wakacyjne hity nie schodzą też w sezonie powakacyjnym. 12 minut do godziny 9 to był kawałek Moving to the Sun w poranku w RMF Max, ale my mamy dla was przy okazji też deszcz i to super deszcz.
1: Urodzinowy deszcz nagród, słuchajcie. Mamy w tym miesiącu urodziny. No jak my mamy urodziny, to wy macie prezenty. I teraz tak, każde zgłoszenie, które do nas przyślecie SMS-em pod 7327 za 3,69 z VAT-em, bierze udział w dwóch losowaniach w dzisiejszym i w piątkowym, więc to jest naprawdę super podwójna okazja na 15 tysięcy złotych.
2: No ale to jest tak, że jeśli do ciebie zadzwonimy, a ty bierzesz telefon, no to na start masz tysiaka bez żadnego wysiłku, a możesz mieć też 15 tysięcy. To jest najważniejsza informacja w tym całym wejściu. Słuchaj, możesz zgarnąć naprawdę przyzwoite pieniądze.
0: Więc możesz teraz się zastanowić, czy chcesz dużo, czy chcesz jeszcze więcej.
1: Najpierw
0: nie zastanawiaj się. Wyślij za 3,69 SMS-a o treści MAX na numer 7327.

0: Pobudzeni? No pewnie, że pobudzeni. O tej porze wszyscy ci, którzy są z RMF Max, są już na nogach. 6 minut do godziny 9 pozostało. To był kawałek In My Mind w RMF Max.
1: A tymczasem w Portugalii, słuchajcie, system kaucyjny wisi na włosku. Mieszkańcy, ale też rządzący, więc tutaj jest jedność, skarżą się, że system generuje chaos społeczny, społeczne patologie, że ludzie, no, że ludzie chodzą i grzebią po prostu w miastach po śmietnikach od rana do wieczora rano.
2: To u nich jest chaos? Przecież u nas to jest normalne.
0: No, chyba
1: dzień jak co dzień.
0: Chyba ich poportugaliło, nie? Już za chwilę flash i prognoza pogody. Z Polski oczywiście, po polsku.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
10: Skoda. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
15: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
16: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Kielce, ulica Wincentego Witosa 65A. Kielce, Perfect Park, Ścieginnego 503. Dr. Materac.
17: I po reklamie.

0: Martyna.
1: Lady Gaga.
0: Z tej strony modelki.
2: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
3: Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
4: I to jest RMF Max, wybiła 9:00. Za mikrofonem Ania Żulkowska, mam garść informacji. Dzień dobry, zapraszam na flash. 516 milionów złotych to suma odszkodowań dla właścicieli działek, na których ma powstać Port Polska. Chodzi o największe lotnisko w kraju, planowane w Baranowie między Łodzią a Warszawą. Kończące się wywłaszczenia dotyczą gruntów o powierzchni ponad 2,5 tysiąca hektarów.
5: Dużo osób zostało?
6: Tam już na tych wsi, co miały do tego, to już nie został nikt.
7: Brat ma działkę, to też od niego chcecie kupić? Nie, tam to jest na razie niepotrzebne. Dziwna sprawa, że akurat chcą ludzi wyrzucić, ale ziemia jest na razie niepotrzebna.
5: Ciekawe. Czekają państwo na start budowy?
7: No co, my to tak cieszyć się i nie cieszyć, nie?
4: Z mieszkańcami mazowieckiego Baranowa rozmawiał Michał Dobrołowicz.
3: To jest RMF Max.
4: Rozpoczął się remont fragmentu ulicy Ściegiennego w Kielcach. Chodzi o odcinek od Wojewódzkiego Domu Kultury do skrzyżowania z ulicami Sołtysiaka, Barabasza i Małą Zgodą. Na miejscu jest nasz reporter Marcin Różyc.
8: Tak, witam.
4: Marcin, czy już są jakieś utrudnienia?
8: Na razie głównie związane z parkowaniem. Na czas prowadzenia prac wyłączono z użytku miejsca postojowe na tym fragmencie. Aktualnie trwają tu prace przygotowawcze i po prostu trzeba zachować większą czujność. Główne roboty zaplanowano w trybie wieczornym i nocnym, czyli od 18 do 5 rano. Wtedy należy spodziewać się tu ruchu wahadłowego.
4: A jak zmieni się ten remontowany fragment po zakończeniu prac?
8: Przede wszystkim będzie tu nowa, równa nawierzchnia. Powstanie buspas na odcinku od przystanku autobusowego przy wejściu do pierwszego LO do tego fragmentu, gdzie zaczynają się bloki. Prace potrwają do połowy października i kosztują ponad 1 000 000 zł.
4: To był prosto z Kielc Marcin Różyc. Marcin, dziękuję. I na moment pozostajemy w stolicy świętokrzyskiego. Nowy żłobek samorządowy dla 50 dzieci powstał w Kielcach. Mowa o placówce Leśne Skrzaty, którą uruchomiono przy ulicy Karskiego. Takiego miejsca brakowało w tej części miasta.
9: Jest to żłobek kameralny, bo zaledwie na 50 miejsc, aczkolwiek to też może być atutem dla rodziców. Powstały w nim dwie sale dla dzieci w dwóch grupach wiekowych, dla młodszej i starszej grupy wiekowo, oraz sala pomocnicza wielofunkcyjna, w której będziemy prowadzić, już właściwie prowadzimy zajęcia ruchowe, terapii sensorycznej.
4: Mówiła Ewelina Buczek, dyrektor tego żłobka. Mamy dobrą informację dla rodziców i maluchów. W placówce wciąż jest ponad 20 wolnych miejsc. Młodzi kochają wyzwania. Pytanie, jak je zaprojektować, żeby chciało się je podjąć. Tego podczas pierwszych warsztatów Akademii Bardzo Młodej Kultury uczyli się animatorzy i edukatorzy pracujący z młodzieżą. Na początek była nauka tworzenia gier terenowych. Kolejne spotkanie już 22 września. Tematem będzie wsparcie młodzieży w kryzysie psychicznym. Obowiązują zapisy. Organizatorzy zapraszają do Kieleckiego Centrum Kultury.
3: Za chwilę pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
4: Wrzesień planuje dziś udawać, że wcale go nie ma. Wakacyjna aura dziś świętokrzyskim. Poranek jeszcze się trochę z nami podroczy. Miejscami mogą pojawiać się mgły. Tam też nieco więcej chmur, ale spokojnie. To tylko tak na początek, na poranny rozruch. Później słońce przejmuje niebo w regionie i zrobi się tu u nas niemal bezchmurnie. Temperatura w najcieplejszej części dnia od 23 do nawet 26 stopni. Ciśnienie w normie. Parasole zostają w domu. Nie widać ani kropli deszczu.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja. Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
10: Właśnie doszliśmy do wniosku, że już się nie mówi dzień dobry,
11: tylko się mówi taniego diesla.
12: Bardzo, liczymy.
13: Nie mówi się też dobrego dnia?
10: Mówi się.
11: Dobrego diesla się też mówi.
10: Dobrego diesla. Dobrego diesla w takim razie. Filip Kliber.
13: Karola Kowalska.
11: Mateusz Marek.
10: Dzięki za dziś, to było Wstawaj, nie udawaj.

Trudno się nie zgodzić z panem Kygo. Take me back very bad max, czyli proszę, zabierz mnie z powrotem do kołderki, do łóżeczka, do podusi. Tam było tak miło. No ale jak już jesteśmy w pracy, to to sobie wspólnie musimy dać radę z wami, jak zawsze w robocie do godziny 12. Przemek Kubera to jest Byle do obiadu w RMF Max. No i najlepszy program do słuchania w pracy właśnie. Nawet jak macie wolne, to my serio tego nie sprawdzamy. Fajnie, że wpadliście. Servus!

Bąbelki, strzelające korki szampana, to wszystko u Sanach i to niestety nie wydarzyło się wczoraj pewnie w szatni Korony Kielce. W RMF Max wracamy do tego, co się wczoraj przy ścigiennego działo. Górnik Zabrze, czyli lider tabeli ekstraklasy, przyjechał rozegrać zaległe spotkanie drugiej kolejki ekstraklasowej. Górnik strzelił 2 gole, 2-0. Takim wynikiem to spotkanie się zakończyło. 3 punkty zabrane na Śląska. Korona została tutaj sama, smutna, bez punktów. 12 tych punktów w tabeli do tej pory Korona uzbierała. To nam daje 9. miejsce, przynajmniej do soboty, bo przed nami w sobotę. No na szczęście też u siebie, ale jednak arcytrudne spotkanie z byłym mistrzem Polski Raków Częstochowa przyjeżdża po punkty. Gramy w sobotę o 14:45 przy ścigiennego, także idealnie po schabowym, po rosołku w sobotę wiecie co robić. RMF Max. To był do meczu, ten wie, że DJ Dziekan, jego występy przed spotkaniem nie pomógł. No to być może trzeba sięgnąć po inne nuty. DJ Goja, Jason Derulo i Melody w RMF Max to jest Michika.

0: Hey, Oaks, Lawinia i Reasons, Verb w Max, powodów jest naprawdę wiele, na przykład 1000 powodów, żeby wejść do naszej zabawy. Urodzinowy deszcz nagród w RMF Max, 1000 zł za samo odebranie telefonu od nas. Tak wygląda plan na dzisiaj, a każde wasze zgłoszenie, każdy SMS jest pomnożony w tym momencie razy 580. Hasło Max wyślijcie na numer 7327 za 3,69. Jak odbierzecie, tylko tyle, odbierzecie telefon, tysiak wasz. Max na 7327. Max.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
4: Pelet Olczyk. Najlepszy pelet w twoim regionie. Nie zwlekaj, kup już dziś. Tylko teraz w super cenie. Szczegóły u producenta w Tartak Olczyk, Świdno koło Krasocina. Bądź eko i ciesz się komfortem ogrzewania przez cały rok. www.peletolczyk.pl.
5: Hej, co u ciebie?
6: Zapisałem się do TB Edukacja.
5: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
6: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
5: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
6: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
5: Też bym tak chciała.
6: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Kielce, Zagnańska 27.
5: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
7: Rolniku, Cezaro 574SC wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzony na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko do 10 października. Jego wysoką skuteczność i bezpieczeństwo dla roślin doceniły już dziesiątki tysięcy zadowolonych rolników. Cezaro to kompleksowy i niezawodny produkt w ochronie zbóż ozimych. Zwalcz miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w jednym zabiegu. Kup Cezaro przed 10 października i zabezpiecz swoje uprawy na czas.
8: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
9: I po reklamie.

0: Impreza.
1: Wrzesień planuje dziś udawać, że wcale go nie ma. Wakacyjna aura dziś świętokrzyskim. Poranek jeszcze się trochę z nami podroczy. Miejscami mogą pojawiać się mgły. Tam też nieco więcej chmur, ale spokojnie. To tylko tak na początek. Na poranny rozruch. Później słońce przejmuje niebo w regionie i zrobi się tu u nas niemal bezchmurnie. Temperatura w najcieplejszej części dnia od 23 do nawet 26 stopni. Ciśnienie w normie. Parasole zostają w domu. Nie widać ani kropli deszczu.
0: RMF Max.
2: RMF Max.
0: RMF Max. RMF Max.

0: Oni obejmują noce w RMF Max. Co robić nocami w naszej okolicy? O tym na pewno jeszcze dzisiaj opowiadać będziemy. Za chwilę godzina 10:00. Flash, prognoza pogody, no to jest pozycja obowiązkowa. A po 10:00 obowiązkowo będziemy zaglądali na obraz nędzy i rozpaczy, czyli Plac Wolności po Army Days. Było miło, było wojsko, były czołgi, się skończyło, a my z tym Placem Wolności zostaliśmy. Jak on teraz wygląda, kto nie był, no to po 10:00 opowiem. Dobrze, nie jest. Będziemy także odpowiadali na arcyważne pytanie, też w temacie okołomilitarnym, to znaczy jak dobrze strzelają kieleccy policjanci. I to może być dla wielu zaskoczenie. Szczegóły po pełnej.
1: To jest nowość RMF Max.
0: Ale jeszcze przed 10:00 świeżynka u nas. Neptunika, What If?

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.

0: MediaMarkt.
1: Pracujesz w edukacji? Chcesz być na bieżąco ze zmianami? Chcesz zdobyć dodatkowe kwalifikacje? Zapraszamy na studia podyplomowe m.in. pedagogika specjalna autyzm, edukacja włączająca, oligofrenopedagogika, przygotowanie pedagogiczne oraz diagnoza i terapia pedagogiczna. Zdobądź specjalistyczną wiedzę, nowe kompetencje i przygotowanie do kolejnych wyzwań zawodowych. Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach. Rekrutacja trwa. Szczegóły na ssw.kielce.edu.pl.
0: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
2: Inżynier jest w każdym z nas, niezależnie od wieku. Obudź go w sobie podczas Nocy Inżynierów na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. Zapraszamy w piątek 25 września od 17. W programie między innymi wykłady, interaktywne warsztaty, pokazy i strefy demonstracyjne prezentujące fascynujące ciekawostki ze świata sztucznej inteligencji, robotyki i nowoczesnych technologii. Zapraszamy ciekawskich w każdym wieku. Wstęp wolny. Więcej na tu.kielce.pl/noc.
3: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max. 10 na zegarach, pora na fleszy. Sprawdzimy pogodę. Ania Szulkowska, jestem ponownie. Zapraszam na garść informacji. 4 mecze, 4 zwycięstwa i ani jednego straconego seta. Wczoraj w meczu Mistrzostw Europy polscy siatkarze potwierdzili swoją formę i wygrali z Ukrainą 3-0.
1: W pierwszym secie po świetnym początku i prowadzeniu 8-1 rywale odrobili stratę, ale w końcówce, gdy trzeba było przycisnąć, zrobiliśmy to i wygraliśmy do 20. Drugi set 25-13 i co tutaj mówić, no dominacja. Trochę za mocno się przez to poczuliśmy i trzeci set był akurat już wyrównany. Trener Nikola Grbicz przyznał, że nasza gra była nieco słabsza. No ale w końcówce znów umiejętnie odebraliśmy Ukraińcom szansę na wygranie seta.
0: Mówił Patryk Serwański. Dzisiaj o 18:00 Polacy zagrają z Bułgarią ostatni mecz w grupie. Jako jej zwycięzcy awansują do kolejnej fazy turnieju.
2: To jest RMF Max.
0: Mamy coś dla kierowców. Droga wojewódzka numer 748 zostanie wyremontowana. Mowa o ponad 2-kilometrowym odcinku trasy między Kostomłotami a Rudą Strawczyńską. Pierwszy etap prac jest już w toku. Teraz podpisano umowę na drugą część robót.
3: Odcinek prawie 2 kilometry. Warstwa ścieralna wiążąca, przekładka chodnika, czyszczenie rowów, krawężniki. Duże zadanie, potrzebne zadanie, dlatego że ta nawierzchnia naprawdę była zniszczona.
0: Mówił wójt Strawczyna Karol Picheta. Roboty mają zakończyć się do połowy grudnia. Jesteśmy na bieżąco z inwestycjami w regionie. Wkrótce rozpocznie się sprzedaż mieszkań w trzecim wieżowcu kompleksu Sky Tower w Kielcach. Budynek powstanie przy skrzyżowaniu Alei Solidarności i ulicy Świętokrzyskiej, obok Kieleckiego Centrum Biznesu.
4: Łącznie w całym kompleksie SkyTrust będzie ponad 600 lokali. W trzecim naszym finalnym projekcie będzie około 200 lokali. No szczerze mówiąc, jestem dumny z tego projektu, bo stworzyliśmy coś niebywałego w takim miejscu jak Kielce. Jeszcze 5-6 lat temu nikt sobie nawet nie wyobrażał, że zamiast parkingu przy eksbudzie może być coś innego.
0: Powiedział Patryk Barucha, prezes firmy, która buduje obiekty. Mieszkańcy tej części miasta obawiają się jednak, że inwestycja zwiększy tam komunikacyjne korki. Do tej sprawy będziemy jeszcze dziś wracać w RMF Max. Ponad 50 stoisk, setki przedmiotów i jedna zasada. Nie wiadomo, na co się trafi. W bliżynie 27 września odbędzie się Karmolada, czyli targowisko pełne staroci, rękodzieła, książek, zabawek i niezwykłych unikatów. Na miejscu pojawią się także klasyczne samochody. Uczestnicy będą mogli spróbować domowych pierogów, ciast oraz napojów. Wstęp jest za free. Wpadajcie. W RMF Max przypominamy jeszcze o fajnych voucherach do zgarnięcia. Mamy rodzinne bilety do bałtowskiego kompleksu turystycznego, najpopularniejszej atrakcji w województwie i jednej z najlepszych w Polsce. Na miejscu genialna rozrywka dla dzieci i dorosłych, park zabaw Jungle Jump, prehistoryczne oceanarium i kino 5D. Zaglądajcie na rmfmax.pl, zakładka Świętokrzyskie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
0: Poranek jeszcze trochę kręcił nosem. Miejscami pojawiały się mgły w regionie, teraz sytuacja z minuty na minutę robi się słoneczna. Niebo dziś będzie tak bezchmurne, że dwa razy spojrzymy w kalendarz. Lipiec, a nie wrzesień, na termometrach w granicach 23-26 kresek powyżej zera. Wracamy do letniej garderoby, przynajmniej na dobę. Dziś dodajmy, że nie będzie deszczu, wiatr pozostanie słaby, co najwyżej umiarkowane, ciśnienie dobre. Do 1013 hektopaskali, czyli w normie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja. Hity na maksa.
5: Oj, dobrze już być po tej dwucyfrowej części dnia, czyli po godzinie 10:00, to jest byle do obiadu w RMF Max. No i cały czas najlepszy możliwy program do słuchania w pracy, a ja mam cały czas mega wielką frajdę, że jesteście z nami. Słuchajcie, jeżeli coś was uwiera w pracy, coś was boli, no to się podzielcie, to wam ulży. Numer SMS do waszej dyspozycji 3001.

no i pewnie dobrze wiecie, co ludzie kochają najbardziej, czyli ciekawostki, sekrety, jakieś takie rzeczy, no być może nawet z życia prywatnego albo z twórczości, to już sami zdecydujcie. To wszystko do znalezienia w próbie mikrofonu. Kali Nicińska zaprasza na rozmowy z gwiazdami. Te rozmowy wjeżdżają na antenę Rybów Max w niedzielę wieczorową porą, ale także wszystkie materiały o każdej porze dnia i nocy znajdziecie na YouTube'owym kanale RMF Max.

0: Reklama.
1: Nasiona traw? Są. Nawozy? Są. Siewnik elektryczny Shark? Też jest. Gdzie? W Mrówce Kielce. Na dziale z produktami Twój Ogród. Zapraszamy codziennie do 21 oraz w niedziele handlowe. PSB Mrówka. Kielce Szajnowicza 21C.
2: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Kielce, ulica Wincentego Witosa 65A. Kielce, Perfect Park, Ścieginnego 503. Dr. Materac.
4: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.
5: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
6: Hot doga poproszę.
5: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
7: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
9: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
10: AI,
9: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
10: I po reklamie.
11: Monika?
12: I jeszcze ja, Maciej!

siąść na fotelu pasażera i nawet na fotelu kierowcy w różnych czołgach, pojazdach wojskowych i tego typu sprzętach. To wszystko w ramach Army Days. To jest impreza, która trwała od piątku do niedzieli. Było pięknie, było bardzo kolorowo. Przede wszystkim dominował kolor zielony wojskowy. No i co? Wojska się zabrały, Plac Wolności został podziurawiony, porozjeżdżany, płyty popękane. Ja wiem, że Plac Wolności wyglądał nie za dobrze już wcześniej, bo na co dzień służy jako parking, no ale teraz jest już totalny dramat, tragedia. No i pytanie, no sorry, kto będzie za to płacił? Ja to na razie tylko tak zostawię.

0: I tak właśnie trzeba wprost komunikować swoje potrzeby. Mrozu, Kacperczyk robią to doskonale. To jest wszystko, czego chciałem w RMF Max za Dabi. Na pewno na tym etapie jeszcze nie musicie wiedzieć, co sobie za to kupicie, ale wiem, że warto wejść do naszej zabawy urodzinowy deszcz nagród w RMF Max, bo za samo odebranie od nas telefonu dzisiaj masz gwarantowane 1000 zł na swoim koncie. A możesz także zagrać o 15 koła. Albo o nagrody. PS5, projektor do filmów, hulajnoga. No co wam się tam tylko marzy? rmfmax.pl, tam znajdziecie szczegóły, tam też czekają na was super bonusy. RMF
1: Max. Ogłoszenie RMF Max.
2: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
3: Joel Corey to model, trener osobisty, celebryta, ale teraz przede wszystkim DJ i wraca do nas z taneczną nowością Don't Go Breaking My Heart. Ten kawałek czeka na wasze głosy pod RMF.

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Aha, chyba będzie padać.
2: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
3: Urodziny RMF Max. Nawet 15 tysięcy złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
6: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
8: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
9: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 2,99 za każde opakowanie przy zakupie 4 opakowań. Limit dzienny 8 opakowań na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
16: I po reklamie.
17: Poranek jeszcze trochę kręcił nosem. Miejscami pojawiały się mgły w regionie, teraz sytuacja z minuty na minutę robi się słoneczna. Niebo dziś będzie tak bezchmurne, że dwa razy spojrzymy w kalendarz. Lipiec, a nie wrzesień, na termometrach w granicach 23-26 kresek powyżej zera. Wracamy do letniej garderoby, przynajmniej na dobę. Dziś dodajmy, że nie będzie deszczu, wiatr pozostanie słaby, co najwyżej umiarkowane, ciśnienie dobre. Do 1013 hektopaskali, czyli w normie.

Ale fajnie, czasem taką perełkę z szuflady gdzieś tam wygrzebać. Timbaland, Nelly Furtado, no i Justin Timberlake, to jest Give It To Me, to jest RBF Max, za chwilę 11:00. Przed nami Flash i prognoza pogody, ale najpierw obiecane ostrzeżenie dla tych, którzy mają jakieś niecne zamiary. Za nami, uwaga, 7. turniej strzelecki służb mundurowych. Jeżeli chodzi o kieleckich policjantów, pod wodzą młodszego inspektora Marcina Sularza, to poradzili sobie naprawdę całkiem przyzwoicie, zajęli 3. miejsce, to oznacza, że strzelają całkiem nieźle. Karabinki, pistolety, różne dystanse, pozy, limity czasu. Jest się czego bać, jeżeli planujecie jakieś niezbyt legalne rzeczy w Kielcach, to ja bym się po tym newsie dwa razy zastanowił. No w ogóle strach pomyśleć o ekipie, która wygrała te zawody, to już w ogóle ja bym się poddał przed wyjściem z domu. RMF.

0: dinozaury opanowały Jura Park Bałtów. Przyjedź i poznaj największy hit sezonu, interaktywne dinozaury oraz nowe prehistoryczne oceanarium 3D. Stań oko w oko z mieszkańcami pradawnych mórz. Wybierz się na safari z dzikimi zwierzętami, szalej w parku zabaw i odpocznij na Źródlanej Wyspie. Zaplanuj rodzinną wyprawę do Jura Parku i przekonaj się, że jeden dzień to za mało. Jura Park Bałtów. Tego lata rusz tropem przygód. Poleca RMF Max.
1: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał.
2: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
3: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.
6: Jest 11, więc pora na informacje w RMF Max. Flash o pełnej, potem pogoda. Ania Szulkowska za mikrofonem. Słyszymy się, zapraszam. Co najmniej 1700 kg wyrobów z metali szlachetnych wprowadziła do obrotu bez płacenia podatków zorganizowana grupa przestępcza rozbita przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji i przemyskich celników. Skarb państwa stracił na tym około 45 milionów złotych. Zatrzymano dwie osoby.
7: Podczas przeszukań u zatrzymanych osób zabezpieczono 11 kg złota i ponad 6 kg srebra. Podejrzani usłyszeli zarzuty prania pieniędzy, a także przestępstw skarbowych. W ubiegłym roku w ręce funkcjonariuszy wpadło pierwszych czworo podejrzanych. Wtedy znaleziono przy nich 28 kg złota oraz 33 kg srebra.
6: Tyle, Krzysztof Zasada.
8: Słuchacie RMF Max.
6: Byli pragmatyczni do bólu. Tak podsumował spotkanie z górnikiem Zabrze obrońca Korony Kielce Marcel Pięczek. Żółto-czerwoni na własnym stadionie przegrali z ekipą ze Śląska 0-2. Było to spotkanie w ramach zaległej drugiej kolejki Ekstraklasy. Mecz obserwował nasz reporter Marcin Róży.
9: To był najsłabszy mecz żółto-czerwonych w tym sezonie i świadczą o tym liczby. Korona przez całe spotkanie oddała tylko dwa strzały, a żaden z nich nie był celny. W drugiej części gry podopieczni trenera Jacka Zielińskiego nie uderzyli na bramkę Górnika nawet raz.
10: No, Górnik pokazał klasę, trzeba im to oddać. Na pewno jeden z trudniejszych przeciwników, z jakimi graliśmy w tym sezonie.
9: Mówi Marcel Pięczek, lewy obrońca Korony. Kielczanie zajmują 9. miejsce w ligowej tabeli. Kolejne spotkanie rozegrają w sobotę. Na własnym stadionie Korona będzie podejmować najsłabszy w tym sezonie Raków Częstochowa.
6: Tyle Marcin Różyc. Tego brakowało rodzicom. Przy ulicy Karskiego powstał nowy samorządowy żłobek dla 50 najmłodszych Kielczan. Mowa o placówce Leśne Skrzaty. Na żłobek zaadaptowano budynek po dawnej szkole podstawowej numer 8. Sprawdziliśmy, co oferuje maluchom ten adres.
11: Rozwijamy ich poprzez zajęcia edukacyjne, poprzez zabawę. Te zajęcia są różnego rodzaju, plastyczne, ruchowe, taneczne, z języka angielskiego. Mamy również podpisaną umowę z poradnią psychologiczną, która również tutaj wspiera nasz personel.
6: Mówiła Ewelina Buczek, dyrektor żłobka. Przypominamy, w placówce są jeszcze wolne miejsca, koleżanki i koledzy czekają. Teraz już krótka informacja dla pacjentów. Szpital specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu włącza się w obchody Światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta. W czwartek od godziny 11 do 13 w poradniach specjalistycznych odbędą się bezpłatne badania poziomu cukru, saturacji i glikami. Co łączy szczudlarza, utopca i niezwykłą historię Buzka Zdroju? Wszystkich tych bohaterów można spotkać w Bestiariuszu Buzkim. To wystawa, która bierze na warsztat lokalne legendy i przepuszcza je przez filtry współczesnej grafiki i typografii. Jej wernisaż odbędzie się już 27 września w Buskiej Galerii Sztuki Villa Polonia.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
6: Dzisiaj słońce upomina się o swoje. W końcu ostatnie dni kalendarzowego lata, no to musi być ciepło i słonecznie. No i mamy błękit nad regionem w najcieplejszej części dnia od 23 do 26 stopni. Krótko mówiąc, jak wyjdziecie dzisiaj z domu w krótkim rękawku, to pogoda się na was nie zemści. Wiatr umiarkowany, południowe ciśnienie zupełnie w normie. Do końca dnia bez deszczu, bez burzy. Pierwsze krople dopiero po północy. I jutro ochłodzenie, maksymalnie 15-18 stopni na plusie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
12: Hity na maks. I mamy to już po godzinie 11. Naprawdę środa w pracy idzie nam bardzo dobrze, to trzymajmy to tempo. To jest byle do obiadu w RMF Max. Najlepszy program do słuchania w pracy, a niektórzy też twierdzą, że najszybszy. Przemek Kubera z wami.

Zalia, jak zawsze o miłości, tylko kochaj mnie w RMF Max. Słuchajcie, do tych informacji na pewno nie pokochacie, no bo rozpoczął się dzisiaj zapowiadany remont fragmentu ulicy Ściegiednego. To jest odcinek od WDK-u aż do krzyżówki z ulicami Sołtysiaka, Barabasza i Małą Zgodą. Utrudnienia na razie dotyczą parkowania, no bo na czas remontu miejsca postojowe na tym odcinku Ściegiednego w Kielcach są wyłączone z użytkowania, ale poczekajcie do tego, co się będzie działo w trybie wieczornym i nocnym, bo prace takie już naprawdę na grubo będą się toczyły od mniej więcej godziny 18 do 5 rano i tak przez co najmniej kilkanaście dziesiąt dni, bo mówi się, że to do okolic połowy października potrwać może.

0: RMF Max, a jak brzmi 1000 zł za samo odebranie telefonu w RMF Max? No nie wiem, to możecie sprawdzić sami. Słuchajcie, w tym momencie w naszej zabawie deszcz, urodzinowy deszcz nagród. Jeżeli macie 7 w numerze telefonu, to macie więcej szczęścia. O co chodzi? Detale na rmfmax.pl.
1: Max. Reklama.
2: Aha, chyba będzie padać.
3: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
4: Urodziny RMF Max. Nawet 15 tysięcy złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
2: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
3: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
4: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
5: Pytał Pan, czego sobie życzę.
6: Życzę

0: pocztowy.pl. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
1: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
0: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
1: Ascorvita Max?
0: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowi.
0: I po reklamie.
3: Karolina.
4: Marek.
5: Zuśka.
6: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
7: Hey, it's Dua Lipa.
8: Hey, this is Kygo.
9: Z wami Asia Meus.

Oho, odbieramy. Ring My Bell, R&B w RMF Max. Ciekawe, kto dzwoni, pewnie Weekend. A propos Weekendu, jak zawsze, przynoszę opcję na spędzanie czasu wolnego. Zaczynamy od gastro podkładu, czyli od Street Food Polska Festiwal. To w Kielcach w najbliższy weekend, a weekend zaczyna się od piątku, od godziny 14, w niedzielę do godziny 20. To jest moment, kiedy na Sienkiewce z food trucków skorzystać będzie można i podkład gastro na pewno się przyda, na przykład przed sobotnim zakończeniem lata ze Skolimem przy Zakładowej, Centrum Kongresowe Targów Kielce. Na koncert Skolima zapraszają w sobotę o godzinie 19:00, także w klubie Hej Wesele w sobotę po 21:00 przy Budzentyńskiej balet pod wiele mówiącym tytułem. Los chce ze mną grać w pokera. To chyba wiemy, jakie nuty się pojawią, co? RMF.

0: reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Szukasz studiów, które prowadzą do pracy z ludźmi i dają poczucie, że to, co robisz, naprawdę ma znaczenie? Postaw na rozwój w Świętokrzyskiej Szkole Wyższej w Kielcach. Wybierz jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna albo studia licencjackie, pedagogika lub praca socjalna. Zdobądź wiedzę, praktyczne kompetencje i przygotowanie do pracy, w której jesteś naprawdę potrzebny. Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach. Rekrutacja trwa. Szczegóły na ssw.kielce.edu.pl.
4: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
5: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: 6 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: Nasiona traw? Są. Nawozy? Są. Siewnik elektryczny Shark? Też jest. Gdzie? W Mrówce Kielce. Na dziale z produktami Twój Ogród. Zapraszamy codziennie do 21 oraz w niedzielę handlowe. PSB Mrówka. Kielce Szajnowicza 21C.
3: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: I po reklamie.
9: Dzisiaj słońce upomina się o swoje. W końcu ostatnie dni kalendarzowego lata, no to musi być ciepło i słonecznie. No i mamy błękit nad regionem w najcieplejszej części dnia od 23 do 26 stopni. Krótko mówiąc, jak wyjdziecie dzisiaj z domu w krótkim rękawku, to pogoda się na was nie zemści. Wiatr umiarkowany, południowe ciśnienie zupełnie w normie, do końca dnia bez deszczu, bez burzy. Pierwsze krople dopiero po północy. I jutro ochłodzenie, maksymalnie 15-18 stopni na plusie.
10: RMF Max.
11: RMF Max.
10: RMF Max.

Sofia, Alex Baxter maczała palce w tym nagraniu. Can't Fight This Feeling to jest RMF Max. Lubimy takie podkręcone nutki. Godzina 12 przed nami i takich podkręconych nut to też na pewno po 12 nam nie zabraknie. Irek Jakubek, Asia Meus, za chwilę Maxowe Stery przejmują. Przemek Kubera, na dzisiaj tyle ode mnie, ale słyszymy się jak zawsze w pracy pewnie jutro po 9. Do usłyszonka, pa, pa.

0: Wiedzieć, czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
7: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
6: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.

0: gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: I po reklamie.

0: 12. Otwieramy południe w RMF Max, a najpierw oczywiście flash i pogoda za mikrofonem Ania Szulkowska. Dzień dobry ponownie. Zapraszam. Dron znaleziony przy plaży w Rusinowie w Zachodniopomorskim był uzbrojony. Miał głowicę bojową, która została zneutralizowana. To wstępne ustalenia poinformował zastępca prokuratora okręgowego do spraw wojskowych pułkownik Bartosz Okoniewski.
1: Maszyna była wyposażona w głowicę odłamkowo-burzącą wraz z zapalnikiem. Służbom późnym wieczorem udało się oddzielić głowicę od drona i zdetonować ją na plaży w Rusinowie. Dron trafi teraz do laboratorium. Według wstępnych ustaleń to dron typu Gerbera 2, produkowany w Rosji. Służby będą ustalać, skąd dokładnie został wysłany bezzałogowiec i jaki był jego cel.
0: Tyle Anna Pałamar.
2: To jest RMF Max.
0: Wieżowce rosną, przybędzie mieszkańców, a wraz z nimi samochodów. W Kielcach już niedługo rozpocznie się sprzedaż mieszkań w trzecim budynku kompleksu Sky Tower. Budynek powstanie przy skrzyżowaniu Alei Solidarności i ulicy Świętokrzyskiej. Mieszkańcy tej części miasta obawiają się, że zwiększą się tu korki.
3: Generalnie jest tak, że mieszkamy wszyscy w mieście. Każde miasto jednak charakteryzuje się tym, że są w każdym mieście korki. Przy 600 samochodów zakorkuje miasto? No wydaje mi się, że nie. Przy tak dobrej komunikacji, jaką teraz tu mamy. W pierwszym etapie sprzedaliśmy 100% mieszkań, w drugim etapie sprzedaliśmy 80%. Generalnie w trzecim etapie jeszcze żadnego. Jak najbardziej. Są zainteresowani, są klienci. Też jesteśmy deweloperem pierwszego wyboru. W lipcu odczyt był na poziomie 55% udziału w rynku kieleckim.
0: Mówił Patryk Barucha, prezes firmy, która buduje wieżowce. Obecnie wjazd na teren inwestycji możliwy jest tylko od ulicy Uniwersyteckiej. Jak jednak usłyszeliśmy, modernizacja dróg dojazdowych do nowych budynków jest w planach. Deweloper zobowiązał się zaprojektować i wybudować łącznik między ulicą Uniwersytecką a Aleją Solidarności. Tymczasem Miejski Zarząd Dróg w Kielcach rozpoczął konsultacje społeczne dotyczące nowego układu komunikacyjnego w rejonie Malikowa. Mieszkańcy mogą składać opinie i wnioski do 6 października poprzez formularz internetowy lub pocztą. Projekt przewiduje budowę nowych dróg, skrzyżowań, przystanków oraz infrastruktury pieszo-rowerowej, co ma umożliwić dostęp do terenów inwestycyjnych. Nowe drogi mają również odciążyć ruch w rejonie Ślichowic i ulicy Piekoszowskiej po otwarciu trasy S74. W RMF Max zmieniamy już szybko temat. To miał być łatwy zarobek przez internet. Skończyło się stratą ponad 2000 zł i odpowiedzialnością za cudze oszustwo. Mieszkanka Ostrowca Świętokrzyskiego dała się wciągnąć w proceder, w którym miała wystawiać na koncie aukcyjnym w internecie produkty, których nigdy nie posiadała. Pieniądze od klientów trafiały dalej za pomocą płatności mobilnych do oszustki. Gdy kupujący nie otrzymali towaru, kontakt z pracodawczynią się urwał, a odpowiedzialność za zwrot pieniędzy spadła na pokrzywdzoną. Policja ostrzega przed metodą na pośrednika.
4: Lepiej wiedzieć.
2: Lepiej.
4: Pogoda w RMF Max.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
0: Połowa września za nami, pogoda chyba o tym nie pamięta, ale jej nie przypominajmy. Dziś wakacyjne wysokości na termometrach od 23 do nawet 26 stopni, z każdą godziną coraz więcej słońca. Ostatecznie dziś nad Świętokrzyskiem królować będzie bezchmurne niebo. Bez deszczu do północy, wiatr umiarkowany, ciśnienie w normie. Jutro klasyczne załamanie nastrojów, szykujcie parasol i ortalion, trochę popadaj, zrobi się chłodno. W czwartek do 15-18 stopni na plusie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
2: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
6: Jest ich dwoje. Wasi ulubieni kurierzy, którzy przynoszą trochę słońca, jeśli go potrzebujecie.
7: Dużo słońca z południa na północ dzisiaj wysyłamy. Wiemy, że na północy pada, a na południu słońce.
6: A w pracy dziki zachód. Asia, Irek, witajcie.

0: DJ Kozia, Jason Derulo i Michiko. To jest piosenka o Irku, bo sobie przetłumaczyłam tekst. Mówię wam, to jest o nim.
1: Naprawdę?
0: No.
1: Ale dobrze, chociaż o mnie śpiewają?
0: A nie wiem, to sprawdź sobie.
1: Czy mówią prawdę?
0: Sprawdź sobie.
1: 12 minut po 12. Asia Majos, Irek Jakubek. Witajcie po południu. To jest RMF Max. Co dzisiaj macie na obiad?
0: Ważne pytanie, ważna sprawa. Co macie dzisiaj na obiad? Opowiedzcie nam o tym. Głosóweczki na Messengerze i na Instagramie w tym temacie już rozgrzane.
1: Aśka dojada pudełka, którego stary wczoraj nie zjadł.
0: Ale dobre, kurczak
1: jest. Miałem nie mówić, no
0: podzielę się.
1: Dobra.

0: Nie, bumpa bumpa.
1: Nie wiem.
0: Bumpa bumpa to jest łacińska nazwa imprezowego zwierzaka. Jeżeli przy tym numerze się bujasz,
1: podoba mi się to.
0: Jesteś bumpa bumpa.
1: Umpa umpa. Równie bardzo bumpa. Podoba mi się 500 razy więcej szans na 1000 zł za odebranie telefonu albo 15 tysięcy.
0: Ja też to lubię. Chcecie wygrać 15 tysięcy? Chcecie mieć 500 więcej szans niż wszyscy pozostali? To teraz jest najlepszy moment.
1: Teraz wysyłacie hasło MAX pod numer 7327 369, taki SMS kosztuje, ale daje 500 szans na wejście do finału.
0: A 1000 zł za samo odebranie telefonu? Piszcie MAX na 7327.
2: Reklama.
3: Co? Już liście lecą?
4: Nie, to nie liście, człowieku, to kasa leci! Jupi!
5: Urodziny RMF MAX. Nawet 15 tysięcy złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.

0: wychować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Inżynier jest w każdym z nas, niezależnie od wieku. Obudź go w sobie podczas Nocy Inżynierów na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. Zapraszamy w piątek 25 września od 17. W programie między innymi wykłady, interaktywne warsztaty, pokazy i strefy demonstracyjne prezentujące fascynujące ciekawostki ze świata sztucznej inteligencji, robotyki i nowoczesnych technologii. Zapraszamy ciekawskich w każdym wieku. Wstęp wolny. Więcej na tu.kielce.pl/noc.
5: Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
6: I po reklamie.

0: Dzisiaj wyjątkowo czujemy, o czym Gibbs w tym numerze śpiewa. Ostatni dzień lata na południu jeszcze trwa, na północy już był.
1: Ale na szczęście mamy głosóweczki od was, głosóweczki od wszystkich słuchaczy RMF Max. Dzisiaj chwalicie się, znaczy przepraszam, nikt się tutaj nie chwali. Marta postanowiła nam po prostu opowiedzieć, a my jej bardzo zazdrościmy. Co ma dzisiaj na obiad?
2: Ja dzisiaj za to robię pieczone ziemniaczki, do tego filet z kurczaczka w panierce, na to cebulka z pieczarkami przykryta serem i do tego mizeria.
1: I proszę tak bardzo, Marcie, jednak nie zazdrościć, bo Marta powiedziała, że to robi. Także pamiętajcie o tym, że jak już ktoś dla was coś robi, to na koniec...
2: Dzięki, hej!
1: Hej, będą prezenty dla Martuni. Więcej głosówek nagrywajcie teraz.

0: 22 minuty i godzina 13. Zamówiliśmy dla was, świetne informacje pogodowe. Sprawdźcie koniecznie, czy przynajmniej ci kurierzy dowiozą wam to, co zostało zamówione.
1: Ci kurierzy tak. Z Maxa.
0: No wiadomo. Pozostali dzisiaj działają bez zarzutu. Pozdrowienia dla tych, którzy w swoich kurierkach mają włączone najfajniejsze radio świata.
2: Reklama.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Z miłości, na specjalne okazje i na co dzień. Jubiler Skorpion zaprasza. Wspaniałe kolekcje złotej i srebrnej biżuterii, pierścionki, zegarki i obrączki w ponad 500 wyjątkowych wzorach. Jubiler Skorpion. www.jubilerskorpion.pl.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: I po reklamie.

0: Zaraz pogoda w RMF Max.
1: Zaraz pogoda w RMF Max.
2: Połowa września za nami, pogoda chyba o tym nie pamięta, ale jej nie przypominajmy. Dziś wakacyjne wysokości na termometrach od 23 do nawet 26 stopni, z każdą godziną coraz więcej słońca. Ostatecznie dziś nad Świętokrzyskiem królować będzie bezchmurne niebo. Bez deszczu do północy, wiatr umiarkowany, ciśnienie w normie. Jutro klasyczne załamanie nastrojów, szykujcie parasol i ortalion, trochę popadaj, zrobi się chłodno. W czwartek do 15-18 stopni na plusie.
0: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.

0: Są piosenki, w których słychać wielką radość. To jedna z nich, dwa dni, Bledka. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy też tak mają, słuchając RMF Max.
1: Dzisiaj policja sprawdza bezpieczeństwo na drogach, będą latać fotodronami nad skrzyżowaniami. Ojej, i nie tylko. I o tej akcji usłyszycie na pewno we fleszu RMF Max punktualnie o 13, czyli za 4 minuty.
0: Ja się boję, że nie wszyscy kierowcy zrozumieli twoje ostrzeżenie, zwłaszcza najmłodsi. Szkieły jadą i patrzą, co się dzieje na drogach. Co? Tak, szkieły. A nie mówiłem, że nie wszyscy ogarniają? Za 4 informacje we fleszu. Za 4 minuty o 13.
2: Reklama.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Spiesz się, liczba aut ograniczona.

0: najtańsze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
2: Marzysz o relaksie na tarasie niezależnie od pogody? Odwiedź nasz showroom Tarasola Domeco w Kielcach na parkingu Makro. Zaprojektujemy i wykonamy pergolę idealnie na wymiar. Teraz jest najlepszy moment. Zyskujesz do 30% rabatu na zabudowy boczne tarasu. Przyjdź lub zadzwoń po darmową wycenę. Facebook Domeco Tarasola. Zapraszamy. 507 164 666.
3: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.
6: I po reklamie.

0: 13 na zegarach, czas na flesz i pogodę w RMF Max. Ania Szulkowska melduje się w studiu. Zapraszam, posłuchajcie, co mamy. Kierowcom przypominamy, że trwa ogólnoeuropejska akcja policji Road Poll, Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Jakie wykroczenia kierowców są najczęstszą przyczyną poważnych wypadków? Oto pytamy młodszego inspektora Andrzeja Borowiaka z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.
1: Główną wadą, głównym grzechem kierowców jest nieustąpienie pierwszeństwa. Czy to innemu pojazdowi lub też, co ważne, osobom pieszym, które zbliżając się do przejścia dla pieszych.
0: W ramach akcji Road Poll, która potrwa 6 dni, policja zapowiada wzmożone kontrole na newralgicznych skrzyżowaniach, również przy pomocy dronów monitorujących ruch z góry.
2: To jest RMF Max.
0: Jesteśmy na drogach. Ten odcinek kierowcy znają aż za dobrze. Droga wojewódzka numer 748 zostanie wyremontowana. Chodzi o 2-kilometrowy odcinek między Kostomłotami a Rudą Strawczyńską. Pierwsze prace już widać, a podpisana została umowa na kolejny etap remontów.
3: Roboty są już prowadzone, jest to odcinek 500 metrów, budowa poszerzenia jezdni do 7 metrów, wymiana nawierzchni, budowa chodnika, przebudowa oświetlenia, budowa zjazdów.
4: Jakie znaczenie on ma dla mieszkańców ta droga?
3: Bardzo duże, bo to jest droga wojewódzka, ona łączy gminy, przebiega przez środek jakby centrum gminy Strawczyn.
0: Powiedział Karol Picheta, wójt Strawczyna, a rozmawiał z nim Marcin Różyc. Przypomnijmy, jeszcze roboty na tym odcinku mają zakończyć się do połowy grudnia. Bezpieczeństwo zaczyna się lokalnie, od szkoleń z udzielania pierwszej pomocy i wiedzy, jak nie dać się zmanipulować w internecie. We Włoszczowie w powiatowej hali sportowej rozmawiano o tym, jak zdobyć pieniądze na takie działania. Wszystko w ramach programu Czary Świętokrzyskich Inicjatyw, który wpisuje się w rządowy projekt Moc Małych Społeczności. Uczestnicy poznali zasady składania wniosków i możliwości dofinansowania na inicjatywy wzmacniające odporność społeczną i bezpieczeństwo mieszkańców. Środki można przeznaczyć m.in. na organizację warsztatów czy zakup odpowiedniego sprzętu do lokalnych jednostek. Teraz w RMF Max krótka kronika kryminalna. Nie dostał pieniędzy, więc miał sięgnąć po nóż. Kieleccy policjanci zatrzymali 37-latka podejrzanego o usiłowanie rozboju na 69-letnim mieszkańcu miasta. Do zdarzenia doszło w niedzielę w jednym z lokali w centrum Kielc. Mężczyzna najpierw zażądał pieniędzy, a po odmowie zaatakował ofiarę, grożąc nożem. 69-latek zdołał wytrącić nóż, ale napastnik uciekł. Został zatrzymany tego samego dnia przez policję. Sąd aresztował go na 3 miesiące. Jak się okazuje, 37-latek jest poszukiwany przez kilka prokuratur. Na koniec sportowe emocje. Industria Kielce jeszcze dziś zagra z mistrzem Norwegii, Kolsztat Handball. W drugiej kolejce Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych mecz odbędzie się o 20:45 na terenie przeciwnika.
5: A skąd to tak ciągnie?
2: Zaraz pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
0: Lato bisuje, błękit, bardzo dużo słońca dziś na termometrach, od 23 do nawet 26 stopni na plusie. To jest już poziom, przy którym jesienne kurtki mogą czuć się niepotrzebne, spokojnie jeszcze w tym tygodniu się wykażą. Póki co krótki rękaw, a na głowie tylko czapka, bo parasol zbędny. Padać nie będzie ani teraz po południu, ani wieczorem. Wiatr dziś stonowany, ciśnienie w normie. W nocy pojawią się pierwsze krople deszczu, jutro chłodniej, w granicach 15-18 kresek na plusie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja. Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
6: Hity na maksa. Mamy dla was taką wiadomość, po której na pewno zrobi wam się gorąco.
7: 36,6 to już nie jest aktualna temperatura Polaków.
6: No ile to jest ciepły Polak, no?
7: My wiemy i wam powiemy, ale za chwilę.

0: kategorii numerów najlepszych na taką chwilę relaksu w pracy. Taki głębszy oddech. To Tame Impala pasuje idealnie.
1: 13 po 13 wiem, że czekacie na najbardziej zaskakującą wiadomość tego popołudnia, bo się okazało, że temperatura 36,6 to już nie jest temperatura zdrowego człowieka. Są nowe normy i teraz zdrowy to jest od 35,9 do nawet 37 stopni.
0: No i to jest dobra wiadomość dla wszystkich facetów, którzy przy 37 to już nie żyli.
1: Nie znam takich. Wyginęliśmy.

0: Mamy specjalną propozycję dla tych, którzy lubią tak dwa za jednym razem, albo dwie pieczenie na jednym ogniu.
1: No dwie szanse jednym SMS-em sobie złapać. Jak tak lubicie, to jesteście w dobrym miejscu. Mamy taką zabawę, w której jedno zgłoszenie daje wam szansę na dwa finały.
0: Za 3,69 SMS o treści MAX niech leci na 7327. Odbieracie telefon i pyk, cyk, już 1000 za odebranie telefonu. Fajnie, fajnie. Max, wysyłacie na 7327.
2: Reklama. Tuptozaury opanowały Jura Park Bałtów. Przyjedź i poznaj największy hit sezonu, interaktywne dinozaury oraz nowe prehistoryczne oceanarium 3D. Stań oko w oko z mieszkańcami pradawnych mórz. Wybierz się na safari z dzikimi zwierzętami, szalej w parku zabaw i odpocznij na źródlanej wyspie. Zaplanuj rodzinną wyprawę do Jura Parku i przekonaj się, że jeden dzień to za mało. Jura Park Bałtów. Tego lata rusz tropem przygód. Poleca RMF Max.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
3: O, już zatrudniam.
4: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę.
7: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
10: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
11: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Jaja z chobościółkowego Moja Kurka 10 sztuk, rozmiar M lub L. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie kefiry. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
12: Nasiona traw? Są. Nawozy? Są. Siewnik elektryczny Shark? Też jest. Gdzie? W Mrówce Kielce. Na dziale z produktami Twój Ogród. Zapraszamy codziennie do 21 oraz w niedziele handlowe. PSB Mrówka. Kielce Szajnowicza 21C.
13: Pelet Olczyk. Najlepszy pelet w Twoim regionie. Nie zwlekaj. Kup już dziś. Tylko teraz w super cenie. Szczegóły u producenta w Tartak Olczyk. Świdno koło Krasocina. Bądź eko i ciesz się komfortem ogrzewania przez cały rok. www.peletolczyk.pl.
14: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Kielce, ulica Wincentego Witosa 65A. Kielce, Perfect Park, Ścigiennego 503. Dr. Materac.
15: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
16: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
15: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
16: Ascorvita Max?
15: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
17: Zdrowi.
18: I po reklamie.
19: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
20: Cześć, jestem Angelika.
21: What's up everybody, I'm Amy Van Buren.
22: Cześć kochani, z tej strony Klaas.

0: yeah!
1: Justin Timberlake w RMF Max z filmu Trolle, czyli o tym, co teraz macie w pracy, 28 minut przed godziną drugą, ale nie wszyscy.
2: Nie wszyscy. Pewniak, jeżeli chodzi o pracę właśnie, zawody przyszłości, bo jest nowy ranking.
1: Ciekawe.
2: Praca kreatywna, medycyna i opieka i nauczyciele.
1: O, to zawody przyszłości.
2: Tak jest.
1: No, ale taki kreatywny nauczyciel wykładający na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, jeszcze po kursie masażu, to właśnie teraz odbiera telefon. Odbiera telefon z propozycją pracy.
2: No i jeszcze ważne, żeby miał na imię Roman.
1: Aj, wymasuj mnie, Romanie! I o tym też śpiewa Zalia.

0: U was w pracy też tak pachnie jedzeniem?
1: I też śpiewają do tej piosenki?
0: No, to na pewno, ale pytanie, czy pachnie?
1: Koniecznie dajcie znać, co dzisiaj macie na obiad. Nagrywajcie głosóweczki w tej sprawie. Dla najbardziej smakowitych głosówek przewidziano nagrody, proszę państwa. Przewidziano nagrodę, no zupa. A nawet powiedziałbym zupa blada. To w pogodzie na północy, a więcej na temat prognoz już za chwilę. Zostańcie koniecznie z RMF Max. Mamy najbardziej aktualne prognozy.
2: Reklama. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Masz doświadczenie zawodowe i czujesz, że czas zrobić kolejny krok? Rozwiń kompetencje menedżerskie w Świętokrzyskiej Szkole Wyższej w Kielcach na studiach MBA. W tym kierunek MBA Nowoczesne Zarządzanie w Ochronie Zdrowia oraz MBA Gospodarka Obiegu Zamkniętego i Zrównoważony Rozwój. Bo współczesny lider nie tylko reaguje na zmiany, potrafi je przewidywać, wykorzystywać i nimi zarządzać. Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach. Rekrutacja trwa. Szczegóły na ssw.kielce.edu.pl.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm. Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JYSK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JYSK – Scandinavian Sleeping and Living.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Halo, Kasia?
16: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
15: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
16: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
17: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
18: I po reklamie.
19: Jestem Radek, a to moja ekipa.
20: Ja też dołączam, jestem Aneta.
19: Cześć.

0: Sprawdzisz?
1: Sprawdź.
0: Sprawdź.
1: Pogoda w RMF Max.
2: Lato bisuje, błękit, bardzo dużo słońca dziś na termometrach od 23 do nawet 26 stopni na plusie. To jest już poziom, przy którym jesienne kurtki mogą czuć się niepotrzebne. Spokojnie, jeszcze w tym tygodniu się wykażą. Póki co krótki rękaw, a na głowie tylko czapka, bo parasol zbędny. Padać nie będzie ani teraz po południu, ani wieczorem. Wiatr dziś stonowany, ciśnienie w normie. W nocy pojawią się pierwsze krople deszczu, jutro chłodniej, w granicach 15-18 kresek na plusie.
1: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.

0: teraz przy drugiej kawce wypitej z pracy, 9 minut przed drugą, słuchacie RMF Max, a nasze głosówki. A nasze głosówki mówią, że chyba jutro nic nie będziemy jedli, bo dzisiaj jest wielkie okołoobiadowe obżarstwo.
1: Same smakowitości nam dzisiaj podsyłacie, aż nam ślinka cieknie.
0: Co ma na obiad Dominik?
2: Ziemniaczki, smażona kiełbaska ze smażoną cebulką. Smacznego.
0: Klasyk.
2: Smacznego.
0: Ja jeszcze przepraszam.
1: Smaczne.
0: Kiszonego ogurasa i kleks.
1: I kefir.
0: Kleks. Nie, aż tak nie. Kleks, jesteśmy w pracy, pamiętaj, bez ryzyka. I kleks, normalnie musztardy. Tak, puf. I tak byśmy to, tak byśmy to zjedli. Aga przysłała nam głosóweczkę z pozdrowieniem dla synka.
3: No, dzisiaj moi kochani, na obiadek mój syn sobie zażyczył rosołek, więc jest rosołek z kaczuszki, z wołowinki, z indyczka i z kurczaczka.
1: No, synek, kochaj matkę.
0: I wnioseczek o adopcję wypełnia Asia i Irek. Aga,
1: przyjmij.

0: Reklama.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.

0: 146. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda.
5: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
7: Wróżka prawdę ci powie.
8: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie.
7: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
9: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
10: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
11: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
12: I po reklamie.

0: Cześć, tu Daria Zawiałow.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: Cześć, tu Dawid Mięzek. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max. Hity na maksa.
4: Hity na maksa.
5: Słuchacie RMF Max, 14 już na zegarach, czas na flesz i pogoda. Ania Szulkowska za mikrofonem, witajcie ponownie. Rok dłuższej pracy może podnieść naszą emeryturę nawet o kilkanaście procent, mówi prezes ZUS. Tymczasem zdaniem doktora Marcina Wojewódki z Instytutu Emerytalnego tak wysokie podwyżki to raczej rzadkość.
6: Raczej, z tego co zawsze do tej pory też ZUS jeszcze parę lat temu komunikował i też ja będąc kiedyś wiceprezesem ZUS-u też pamiętam nasze ówczesne statystyki, no to jest raczej kilka punktów procentowych, a nie kilkanaście, o które może każdy kolejny rok opóźnienia decyzji o przejściu na emeryturę przynieść.
5: Statystyki ZUS-u pokazują, że 9 na 10 osób przechodzi na emeryturę od razu po osiągnięciu wieku emerytalnego albo w ciągu roku od tego momentu.
3: Słuchacie RMF Max.
5: Teraz Kielce. Setki nowych mieszkań i potencjalnie tyle samo kolejnych samochodów. Trzeci wieżowiec kompleksu Sky Tower jeszcze nie powstał, a już pojawiają się pytania o komunikację. Dziś dojazd prowadzi tylko od strony uniwersyteckiej. Deweloper zapewnia jednak, że wraz z inwestycją zmieni się także układ dróg, na co dokładnie mogą liczyć przyszli mieszkańcy.
7: Jesteśmy jak najbardziej otwarci na to, żeby skomunikować to miejsce jeszcze lepiej. Na pewno wiadukt, który będzie budowany za naszymi plecami, poprawi tą komunikację. Dodatkowo chcielibyśmy też, żeby było połączenie z drogą uniwersytecką. Na pewno byłoby to dużo bardziej komfortowe. Natomiast też chcę dodać, że jako deweloper to nie ja odpowiadam za kwestie komunikacyjne. My jesteśmy otwarci na rozmowy, jesteśmy otwarci na sugestie. Natomiast my zajmujemy się typowo developmentem, chcemy to robić jak najlepiej i jak widzimy, naprawdę nam to wychodzi.
5: Wyjaśniał Patryk Barucha, prezes firmy, która buduje kompleks Sky Tower. Leśne Skrzaty Nakarskiego to nowy samorządowy żłobek w Kielcach. W budynku po dawnej szkole podstawowej znalazło się miejsce dla 50 dzieci. Na tym nie koniec. W całym mieście dostępnych jest jeszcze kilkaset miejsc w miejskich placówkach. Co ważne dla rodziców, nie trzeba polować na jeden termin naboru. Rekrutacja do żłobków prowadzona jest przez cały rok.
8: Żłobki w kieleckim systemie opieki to są placówki, do których trwa całoroczny nabór. Tą decyzję można podjąć bez względu na to, czy ogłaszamy taki formalny nabór, czy jesteśmy w jakimś innym miesiącu. I tej decyzji nie trzeba podejmować w ciemno. To jest decyzja, która może być poprzedzona wizytą w żłobku, rozmową z naszymi pracownikami, rozmową z dyrekcją, przekonania się, że oddajecie swoje dzieci naprawdę w dobre ręce.
5: Mówiła prezydent Kielc Agata Wojda. We fleszu RMF Max na deser szybka zapowiedź. Już w ten weekend Europa spotka się w Kielcach i to na macie. W hali Legionów odbędzie się klubowy Puchar Europy Karate. Do rywalizacji stanie 370 zawodniczek i zawodników z 55 klubów.
3: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
5: Pogoda chyba się nie zna na kalendarzu. Zamiast lada moment jesiennego chłodu mamy piękne słońce, niemal bezchmurne niebo i wysokie wartości na termometrach. Dziś na granicy 26 stopni. Krótko mówiąc, lato z nami zostaje przynajmniej na dobę. Wiatr umiarkowany z południa, ciśnienie w normie. Biometr jakimś cudem trochę nieciekawy psuje nam tę laurkę. Poza tym niewiele powodów do narzekania. Z deszczem mamy spokój do północy. Potem pogoda stanie się bardziej dynamiczna.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
10: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
3: Hity na maksa.
11: 5 po drugiej, RMF Max już wie, co poszło nie tak.
12: I dzisiaj miał być na obiad sos grzybowy, ale niestety nawet trójaka nie było w lesie.
13: O nie.
11: O tak! Dlaczego? Słuchaj.
13: Nie. O nie, że miał być sos grzybowy, a nie będzie.
11: Nasza, dzisiaj na obiad jesteśmy my. Super.

0: tak sobie leci ta środa po południu, a nawet się trochę toczy dzięki Temper City Self-Aware. Przed momentem 14 minut po 14.
1: To teraz czas na kącik doradczo-ekonomiczny.
0: Oj tak, nawet będę trochę jak prezes Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego, już podnoszę stopy na tę okoliczność.
1: Tylko jedno.
0: Kącik ekonomiczny.
1: Uwaga, trzeba uważać, jak się płaci kartą. No. To wiemy nie od dzisiaj. Jedna pani zapłaciła 7,5 tysiąca złotych za rogalika z nadzieniem.
0: Matko!
1: Tak, bo zaakceptowała kwotę na terminalu, nie spojrzała, wpisała PIN, no i po pieniądze.
0: O, to w Polsce dużo ludzi w ogóle nie ma tego problemu jak ta pani. To nie ma szans, żeby to przeszło. Wklepujesz tą kwotę przez pomyłkę 7,5 tysiąca i od razu karta ci mówi, że brak środków na koncie.
2: Zgasniały już światła lamp, powoli robi się zimno.
3: Jeszcze smutniejszym głosem.

0: Uwaga, to jest ten moment, w którym pytamy o wasz numer telefonu. Jeżeli w twoim numerze telefonu jest 7, to dzisiejszy dzień jest twoim super dniem.
1: Możesz mieć też super dzień, nawet jak nie masz 7, bo każdy, kto teraz się zgłosi do zabawy, dostaje od nas 600 dodatkowych szans na wejście do finału, w którym 1000 zł za samo odebranie telefonu. Ale jak masz tą 7, no to masz 2 razy więcej, czyli masz 1200 szans na finał.
0: Murem za 7-kowiczami.
1: Dobrze.
0: Irek, to
1: ja jestem będę murem za wszystkimi. Asia, wybierzcie mądrze i zgłoście
0: Max,
1: się.
0: Max, to jest nasz numer telefonu. Max... Hasło wysyłacie na numer telefonu też z 7. 7327. Kto ma 7 w swoim numerze telefonu, tego szansę pomnożymy razy 1200.
1: A wszystkie inne szanse mnożymy razy 600. Tak czy siak się wam to opłaca, więc Max?
0: A na 7327. A po co to wszystko? Ano po to, żebyście za samo odebranie telefonu już dostali 1000 zł. A w finale naszej zabawy wygrali nawet 15 tysięcy. Max na 7327. RMF Max. RMF Max. Pewnie, że teraz, na kiedy?
2: Reklama. Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
3: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie, sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy, Frosta kupiłeś?
6: Proszę, się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja!
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: O nie! Gdzie moja kasa?
12: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
14: W waszym domu widać kobiecą rękę?
15: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
16: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
17: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Pelet Olczyk. Najlepszy pelet w twoim regionie. Nie zwlekaj, kup już dziś. Tylko teraz w supercenie. Szczegóły u producenta w Tartak Olczyk, Świdno koło Krasocina. Bądź eko i ciesz się komfortem ogrzewania przez cały rok. www.peletolczyk.pl.
19: I po reklamie.

0: tu.
1: U was też. To jest hashtagiem czy bez?
0: Bo nie, jak po bez prostu,
1: jak, jak bez hasztagu, to się mogę śmiać. Jak z hasztagiem, to jest poważna sprawa.
0: Okej.
1: Dwie po pół do drugiej. Ważne rzeczy, które... Przepraszam, dwie po pół do trzeciej.
0: No właśnie.
1: Skracamy wasz czas w pracy. Dwie po pół do trzeciej z rzeczy, które koniecznie musicie wiedzieć w środę po południu.
0: Dobrze się teraz sprzedają używane telefony. Telefony z drugiej ręki to jest taka nowa moda, nowy trend w sprzedaży, także jak ktoś ma, no to może próbować.
1: O, proszę bardzo. To jest świetne to, co powiedziałaś, Asia, bo to jest odpowiedź na pytanie także o dzisiejszy wieczór.
0: Tak?
1: Co zrobić ze starym? Sprzedać go. Wiadomo, nie? Nie było słychać, że z telefonem? Nie?

0: odpowiedzi na najtrudniejsze pytania popołudnia. Jak długo jeszcze? No w pracy 21 minut, jak zostajecie do trzeciej, a jak długo jeszcze będzie padać albo świecić słońce, bo dzisiaj kraj podzielony.
1: Wszystko dla was sprawdziliśmy, żebyście wy nie musieli, dlatego zostańcie po szczegóły prognozy pogody.
2: Reklama. Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę.
4: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Orły oszczędzania są zawsze na plusie, bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: także online. Od 30 lat! Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Kielce, ulica Wincentego Witosa 65A. Kielce, Perfect Park, Ścieginnego 503. Dr. Materac.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Z miłości, na specjalne okazje i na co dzień. Jubiler Skorpion zaprasza. Wspaniałe kolekcje złotej i srebrnej biżuterii, pierścionki, zegarki i obrączki w ponad 500 wyjątkowych wzorach. Jubiler Skorpion. www.jubilerskorpion.pl.
8: I po reklamie.

0: będzie ładnie?
1: Za chwilę pogoda w RMF Max.
2: Pogoda chyba się nie zna na kalendarzu. Zamiast lada moment jesiennego chłodu mamy piękne słońce, niemal bezchmurne niebo i wysokie wartości na termometrach. Dziś na granicy 26 stopni. Krótko mówiąc, lato z nami zostaje przynajmniej na dobę. Wiatr umiarkowany z południa, ciśnienie w normie. Biometr jakimś cudem, trochę nieciekawy, psuje nam tę laurkę. Poza tym niewiele powodów do narzekania. Z deszczem mamy spokój do północy. Potem pogoda stanie się bardziej dynamiczna.
1: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.

0: No lepiej tego nie mogliśmy wymyślić. Danny przed 15 w środę, idealnie.
1: Na wszelki wypadek ja tylko proponuję, żeby jeszcze nie ściągać, absolutnie nie ściągać teraz już poczty, bo jeszcze przyjdzie mailem takie zadanie, na którego wykonanie potrzebujecie tak mniej więcej 3 dni i jak ta wiadomość przyjdzie do was dopiero jutro, no to ten temat ogarniemy dopiero po weekendzie. Po to mnie masz.
0: Dobre.
1: Asia Meus, Irek Jakubek, to był fajny czas. A teraz wszystkie torty na stół.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
4: O, już zatrudniam.
5: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Inżynier jest w każdym z nas, niezależnie od wieku. Obudź go w sobie podczas Nocy Inżynierów na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. Zapraszamy w piątek 25 września od 17:00. W programie między innymi wykłady, interaktywne warsztaty, pokazy i strefy demonstracyjne prezentujące fascynujące ciekawostki ze świata sztucznej inteligencji, robotyki i nowoczesnych technologii. Zapraszamy ciekawskich w każdym wieku. Wstęp wolny. Więcej na tu.kielce.pl/noc.
0: I po reklamie.

0: Jest i ona 15 na zegarach. Czas na flash i pogodę w RMF Max. Będzie też flash sportowy. Ania Szulkowska. Zapraszam. Polska jest w ścisłej czołówce państw europejskich z największą liczbą pożarów lasów. Z drugiej strony jesteśmy na szarym końcu pod względem spalonej powierzchni. To oznacza, że mamy dużo małych pożarów.
1: Skąd tyle pożarów? To niestety daje bardzo zły obraz naszego społeczeństwa, ponieważ 99% pożarów jest pochodzenia antropogenicznego. Powodują je ludzie pośrednio bądź bezpośrednio, celowo lub niecelowo. Pożary od wyładowań atmosferycznych, czyli jedyna naturalna przyczyna, to jest raptem 1%.
0: Mówi Jan Kaczmarowski, specjalista do sprawy ochrony przeciwpożarowej Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
2: To jest RMF Max.
0: Plac Wolności w Kielcach wymaga pilnego remontu. Po wydarzeniu Army Days zorganizowanym w ten weekend nawierzchnia placu uległa zniszczeniom. Kolejnym, bo to miejsce od dłuższego czasu jest w kiepskim stanie. Na Placu Wolności jest nasz reporter Marcin Różyc.
3: Tak, zgadza się.
0: Marcin, powiedz, jaki obraz można teraz zobaczyć na Placu Wolności?
3: To połamane płyty chodnikowe, zerwana kostka brukowa i głębokie kolejny. A to wszystko to efekt wjazdu ciężkiego sprzętu wojskowego. Mieszkańcy Kielc oraz goście mogli oglądać w ten weekend wojskowe wyposażenie w tym miejscu.
0: Pytanie, kto naprawił uszkodzenia?
3: Miasto i wojsko ustalają teraz zakres i termin naprawy. Urzędnicy oczekują od współorganizatorów przywrócenia stanu płyty do tego, jaki był przed tym wydarzeniem. Prace obejmą głównie miejsca, gdzie stał sprzęt oraz część wydzieloną na parking i strefę uroczystości. Miasto chce zakończyć remont co najmniej kilka tygodni przed 11 listopada.
0: To był Marcin Różyc. Marcin, dziękuję. No to skoro o kiepskiej nawierzchni mowa, sporą zmianę przejdzie droga wojewódzka nr 748 na odcinku między Kostomłotami a Rudą Strawczyńską. Trasa aktualnie jest w złym stanie technicznym, ale już rozpoczęły się remonty. Po ich zakończeniu będzie jeździć się przyjemniej i bezpieczniej. A jak zapowiada członek zarządu województwa Andrzej Pruś, to nie koniec tego typu inwestycji w regionie.
4: Wchodzimy w taki okres, kiedy podwajamy, a może nawet potrajamy nasze wysiłki w stronę poprawy bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich. Dzisiaj, kiedy finansowanie tych dużych inwestycji, wielomilionowych, mamy ze strony budżetu samorządu województwa zapewnione, przywiązujemy coraz większą wagę do tych mniejszych, drobniejszych inwestycji, również kosztownych, a związanych szczególnie z bezpieczeństwem, i to w gminie Strawczyn jest tego przykładem. Myślę, że przyszły rok takich odcinkowych remontów niebezpiecznych fragmentów dróg wojewódzkich będzie zdecydowanie więcej.
0: Mówił Andrzej Pruś. A jeśli w sobotę wybieracie się na mecz Korony Kielce z Rakowem, mamy dla Was zaktualizowany rozkład jazdy. Pod stadion podjadą dodatkowe autobusy specjalne linii S1, S2 i S3. Pojawią się tam około 50 minut przed pierwszym gwizdkiem.
5: A co tu się stanęło? Zaraz sport w RMF Max.
6: Na początek siatkówka. Reprezentacja Polski zagra dzisiaj ostatni grupowy mecz na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni pewni już pierwszego miejsca w grupie zmierzą się z gospodarzami, Bułgarami. Początek o 18:00. Z kolei piłkarze Jagiellonii Białystok zadebiutują dziś w fazie grupowej Ligi Europy. Zagrają na wyjeździe z Olympiakosem Pireus. Faworytem Grecy.
7: Oczywiście łatwy mecz na pewno nie będzie. No, zdajemy sobie sprawę nie tylko z siły tego stadionu i tych trybun, ale też przede wszystkim siły przeciwnika.
6: Mówił Adrian Siemieniec, trener Jagiellonii Białystok. Początek o 21:00, kwadrans wcześniej Industria Kielce rozpocznie swój drugi mecz w fazie grupowej Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych. Dziś przeciwnikiem norweski Kolstad. Początek o 20:45.

0: Jak potrzebujecie dzisiaj powodu do wyjścia z domu, pogoda ma ich nawet 26. Tyle stopni pokazuje termometr niemal do wieczora, czyli w tej najcieplejszej części doby. Będzie ciepło i słonecznie niemal bez chmur, a już na pewno bez tych deszczowo-burzowych. Wiatr umiarkowany, nie przeszkadza ciśnienie w normie. Po północy zmiana planów, pojawią się najpierw słabe, później miejscami mocniejsze opady. Jutro powitamy dzień pod parasolem i prawdopodobnie w kurtce. Będzie gwałtowny spadek na termometrach do 15 stopni.
1: To, co teraz powiem, będzie odważne.
2: Tak.
1: Bo mamy środowe popołudnie i uważam, że o tej porze, kiedy jest 15, to życie jest już piękne.
2: To prawda.
1: Tym bardziej jest, prawda?
2: Tym bardziej piękne, kiedy przyjeżdżasz do tej pracy, wjeżdżasz wysiłkiem ciężkim na rowerze i dostajesz gofra.
1: No właśnie, gofry nam z tej przez okno machają.
2: Do tych gofrów jeszcze wrócimy, kochani. To jest kanał nadawczy w RMF Max. Justyna Borycka
1: i Natalia Kawałek. No i gofry. O tym za chwilę wam opowiemy, ale na razie zostawiamy was w dobrych rękach. To jest Milky i David Guetta, Just the Way You Are. Dajcie głośniej i poczujcie ten vibe, co my.

0: Teenage Dream to Katy Perry w RMF Max. Trochę sobie powspominałyśmy dobrych czasów przy tym numerze. Mamy nadzieję, że wy również. 12 minut po trzeciej w RMF Max.
1: Słuchajcie, no właśnie, zaczęłyśmy opowiadać o tym, że gofry są dzisiaj u nas w radiu. To taka oddolna inicjatywa naszych producentów. Gofrowa środa w RMF Max. I nasi koledzy mieli nawet taki pomysł, żebyśmy my wam zadały pytanie. Gdybyś był gofrem, to jakim?
0: To jest pytanie dobre na randkę, ale tak. My dzisiaj byśmy chciały pójść w inną stronę, bo to naprawdę jest coś wspaniałego, kiedy wszyscy się razem zbieramy, każdy coś do tego gofra przyniesie, jeden ciasto, drugi gofrownicę i jakoś
1: albo na
0: tak...
1: kogoś po prostu taki goferek czeka, jak no, na ciebie, dokładnie. Ja to widzę, tak pięknie wygląda.
0: Mi się dzisiaj udało po prostu, upiekło mi się, że tak powiem. Mm-hmm. A jaki dzień w pracy by się wam przydał? No bo są owocowe czwartki, a może na przykład jakiś, nie wiem, dzień jeżdżenia na rowerze albo biegania w kółko.
1: Cokolwiek, co wam się marzy, to taką głosóweczkę nam nagrajcie na Messengera RMF Max, zróbmy taką wielką burzę mózgów, może nasi szefowie z jakiegoś powodu dadzą się przekonać.

0: I takie kolabo to my lubimy. H i Mata, czyli polska wersja Ring My Bell w RMF Max. Ale my wracamy do tego, jakie wersje dni w pracy byście chcieli. Mamy owocowe czwartki albo poniedziałki. U nas gofrowa środa. A co wam się marzy?
1: Ja jestem za leżaczkowym piątkiem, czyli taka drzemeczka na leżaczku po obiadku.
2: Doskonale, to wracamy do przedszkola po prostu. Do leżakowania. Jak macie jeszcze jakieś pomysły, co by wam się w pracy przydało, dzień czego? Dajcie znać głosówką na Messengerze RMF Max. RMF Max.
3: Reklama. Hej, co u ciebie?
4: Zapisałem się do TEB Edukacja.
3: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
4: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
3: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
4: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
3: Też bym tak chciała.
4: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Radom, Słowackiego 84.
3: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
11: Nasiona traw? Są. Nawozy? Są. Siewnik elektryczny Shark? Też jest. Gdzie? W Mrówce Kielce. Na dziale z produktami Twój Ogród. Zapraszamy codziennie do 21 oraz w niedziele handlowe. PSB Mrówka. Kielce Szajnowicza 21C.
12: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
13: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
14: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
15: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
15: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
14: Ascorvita Max?
15: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
14: Zdrowit.
15: I po reklamie.

0: szybkie chłopaki w RMF Max. Fast Boy Music Sounds to jest kanał nadawczy i my na szybko teraz też wam wrzucimy takiego newsa, żebyście wiedzieli, co się dzieje w naszym kraju ważnego. I uwaga, taki nagłóweczek. Ten szlak w Tatrach jest hitem wśród turystów. Ponad 834 tysiące wejść od samego początku roku. Gdybyś miała obstawiać, gdzie Boryna?
1: No wiadomo, pewnie Morskie Oko, nie?
0: Oczywiście, że no tak. Jak? Zero zdziwienia. Generalnie od początku roku Tatrzański Park Narodowy ma już ponad 4 miliony 100 tysięcy wejść.
1: To jak naprawdę wielkie miasto.
0: Ale nie wszyscy kupują bilety, więc to też warto sobie tam dokalkulować.
1: No tak, ale generalnie jeśli liczycie na bliski kontakt z naturą, wyrwanie się z miasta, od ludzi, to nie w górach.

0: Fire. Wszystko się zgadza, bo to są już naprawdę ostatnie chwile, żebyście weszli do naszej zabawy. Nie będziemy tego przeciągać.
1: 600 razy. Mnożymy teraz każde zgłoszenie, które wpadnie z hasłem Max pod 7327 za 369. Nie ma na co czekać. Ogień wiadomo, gdzie ma być teraz. Na pewno w waszych palcach.
0: Tak.
1: I w telefonach, bo 15 tysięcy złotych jest do zgarnięcia w urodzinowym deszczu nagród, a 1000 złotych za samo odebranie telefonu. A dzwonimy już za chwilę.
0: Także wy wysyłacie SMS-y, a my mnożymy je razy 600. Tylko teraz piszcie.
2: Max. Reklama. Pracujesz w edukacji? Chcesz być na bieżąco ze zmianami? Chcesz zdobyć dodatkowe kwalifikacje? Zapraszamy na studia podyplomowe m.in. Pedagogika specjalna autyzm, edukacja włączająca, oligofrenopedagogika, przygotowanie pedagogiczne oraz diagnoza i terapia pedagogiczna. Zdobądź specjalistyczną wiedzę, nowe kompetencje i przygotowanie do kolejnych wyzwań zawodowych. Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach. Rekrutacja trwa. Szczegóły na ssw.kielce.edu.pl.
3: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Puptozaury opanowały Jura Park Bałtów. Przyjedź i poznaj największy hit sezonu, interaktywne dinozaury oraz nowe prehistoryczne oceanarium 3D. Stań oko w oko z mieszkańcami pradawnych mórz. Wybierz się na safari z dzikimi zwierzętami, szalej w parku zabaw i odpocznij na Źródlanej Wyspie. Zaplanuj rodzinną wyprawę do Jura Parku i przekonaj się, że jeden dzień to za mało. Jura Park Bałtów. Tego lata rusz tropem przygód. Poleca RMF Max.
5: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Karty Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Karty Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
8: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
9: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
8: No tak. 10 na 10.
10: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
11: Słuchaj, Marian.
12: No?
11: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
12: Aha.
11: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
12: Ta.
11: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
12: No i co, Barbara, i co?
11: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
12: Ta Mariolka to jest naprawdę...
13: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
14: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
17: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
18: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Jak potrzebujecie dzisiaj powodu do wyjścia z domu, pogoda ma ich nawet 26. Tyle stopni pokazuje termometr niemal do wieczora, czyli w tej najcieplejszej części doby. Będzie ciepło i słonecznie niemal bez chmur, a już na pewno bez tych deszczowo-burzowych. Wiatr umiarkowany, nie przeszkadza, ciśnienie w normie. Po północy zmiana planów, pojawią się najpierw słabe, później miejscami mocniejsze opady. Jutro powitamy dzień pod parasolem i prawdopodobnie w kurtce. Będzie gwałtowny spadek na termometrach. Do 15 stopni.

0: wszystko, czego chciałem, czyli innymi słowy, zero potrzeb po prostu. Mrozu i Kacperczyk w RMF Max. Za moment będzie 16, a my jeszcze z ważnymi wiadomościami, sentymentalnymi trochę.
1: Tak, cofamy się trochę w czasie. 21 lat temu był taki dzień, kiedy twórcy YouTube'a, dwóch młodych, fajnych chłopaków, no, byli troszeczkę zmartwieni, bo to był moment, kiedy na ich platformie było zaledwie 40 filmików.
0: No właśnie, to jest ten moment, kiedy możemy powiedzieć, nigdy się nie poddawajcie.
1: Nigdy.
0: Oni mieli kiedyś tylko 40 filmów, a teraz ty musisz obejrzeć 40 reklam, żeby jeden filmik zobaczyć.
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Borycka i Kawałek.

0: Reklama.
1: Chwila, to pan materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Marzysz o relaksie na tarasie niezależnie od pogody? Odwiedź nasz showroom Tarasola Domeco w Kielcach na parkingu Makro. Zaprojektujemy i wykonamy pergolę idealnie na wymiar. Teraz jest najlepszy moment. Zyskujesz do 30% rabatu na zabudowy boczne tarasu. Przyjdź lub zadzwoń po darmową wycenę. Facebook Domeco Tarasola. Zapraszamy. 507 164 666.
8: Pelet Olczyk. Najlepszy pelet w Twoim regionie. Nie zwlekaj, kup już dziś. Tylko teraz w super cenie. Szczegóły u producenta w Tartak Olczyk, Świdno koło Krasocina. Bądź eko i ciesz się komfortem ogrzewania przez cały rok. www.peletolczyk.pl.
9: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a Ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dilera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Rolniku, Cezaro 574 SC. Wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzony na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko do 10 października. Jego wysoką skuteczność i bezpieczeństwo dla roślin doceniły już dziesiątki tysięcy zadowolonych rolników. Cezaro to kompleksowy i niezawodny produkt w ochronie zbóż ozimych. Zwalcz miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w jednym zabiegu. Kup Cezaro przed 10 października i zabezpiecz swoje uprawy na czas.
11: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
12: I po reklamie.
13: To jest RMF Max.
14: Hity na maksa.
15: Hity na maksa.
16: Hity na maksa.
17: Na zegarach 16, więc pora na flash w RMF Max. Sprawdzimy też pogodę. Ania Szulkowska, jestem ponownie. Zapraszam. Gminy ze wschodniej Polski już jesienią zorganizują dodatkowe szkolenia, jak reagować w sytuacji kryzysowej. Jak mają wyglądać te szkolenia?
18: To będą ćwiczenia organizowane najczęściej w publicznych instytucjach ze strażakami. Tak to opisuje wójt gminy Żyraków na Podkarpaciu, Marek Rączka.
19: Na terenie mojej gminy będą ćwiczenia dotyczące ewakuacji szkoły.
18: Władze gmin przypominają, że w sytuacji, gdy uruchamiana jest syrena alarmowa, można zostać w domu, najlepiej w środku mieszkania, z dala od okien, i takie instrukcje będą przekazywać w najbliższych tygodniach.
17: Tyle Michał Dobrołowicz.
20: To jest RMF Max.
17: A skoro o bezpieczeństwie mowa, były rekordowe targi, ale korki też były rekordowe. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego przyciągnął do Kielc tłumy, a razem z nimi samochody, które momentami blokowały drogi dojazdowe dla mieszkańców. Kielczanie pytają, czy za rok uda się uniknąć powtórki. Ulice nie są z gumy, wyjaśnia problem prezydent miasta Agata Wojda.
21: Finalnie go nigdy nie rozwiążemy, ponieważ targi znajdują się w takiej, a nie innej lokalizacji, o ile możemy mówić o dojeździe od strony Warszawy, który jest bardziej komfortowy ze strony kierunku miasta. On będzie zawsze problemem. problematyczne, chociażby ulica Batalionów Łowczych, Malików, te ulice w perspektywie następnych lat czy dziesięcioleci, no one nie mają perspektywy poszerzenia do dwóch pasów ruchu, więc na pewno będziemy musieli tu pracować organizacją ruchu.
17: Mówiła prezydent miasta. Kolejny wieżowiec, kolejne 200 mieszkań, duża zmiana dla tej części Kielc. Już niebawem ruszy sprzedaż lokali w trzecim budynku Sky Tower. Inwestycja ma być gotowa, ale razem z nią musi powstać także odpowiednia infrastruktura drogowa. Co jest w planach?
0: To jest przeprojektowanie węzła komunikacyjnego z drogą uniwersytecką i z wylotem obok budynków prezesa Sławowa oraz też wybudowanie łącznika z drogą uniwersytecką. To jest jedna z większych partycypacji w kosztach drogowych w Kielcach.
17: Mówił Patryk Barucha, prezes firmy, która buduje kompleks Sky Tower. Obecnie wjazd na teren inwestycji możliwy jest tylko od ulicy Uniwersyteckiej. A teraz już szybka zmiana tematu na zdrowie. W Kielcach od piątku do niedzieli będzie można skorzystać z dermatobusu i bezboleśnie sprawdzić pieprzyki i znamiona pod kątem nowotworów. To element miejskiej akcji profilaktycznej Skóra pod lupą. Regularne kontrole pozwalają wykryć zmiany wcześniej, co znacząco zwiększa szanse na wyleczenie. Warto skorzystać już teraz. Kolejna odsłona dermatobusu planowana jest na weekend od 9 do 11 października. A że ruch to też zdrowie, w Busku Zdroju będzie można wskoczyć na rower i ruszyć w trasę. 26 września startuje rajd jednośladów rowerem przez Busko Zdrój, zapisy tylko do 21 września. Po zakończeniu rajdu będzie piknik, ognisko i kiełbaski.
2: Weź sprawdź.
12: Zaraz pogoda w RMF Max.
2: Zaraz pogoda w RMF Max.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
17: Kto wie, czy to już nie są ostatnie letnie akordy w tym roku. Dziś genialnie zaskakuje nas pogoda w Świętokrzyskiem. Na termometrach wciąż do 26 stopni, wieczorem 20-22 na plusie, do tego na niebie błękit i ani kropli deszczu. Zmiana dekoracji nastąpi po północy, wtedy nad regionem pojawią się chmury, nawet popada. Jutro poranek wilgotny i chłodny, od 13 do 15 stopni na plusie. W południe niewiele więcej, maksymalnie do 18.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
20: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
23: Minuty po czwartej i to jest moment, żeby wam powiedzieć: hej, spójrzcie w niebo, bo piękne rzeczy mogą tam się dziać. Ja dzisiaj widziałam tak piękne chmury, że aż mi było szkoda, że nie będę mogła ich podziwiać. No.
24: Ale jeszcze po 18 zobaczysz coś.
23: Myślisz?
24: No. Jeszcze chmury będą na niebie, na pewno.
23: Okej.
24: Zerkamy w niebo, kto wychodzi z pracy. Tobi Romeo i Fly High teraz w RMF Max, a tutaj Borycka i kawałek w kanale nadawczym.

0: No przeuroczy numer. To Zalia, Tylko kochaj mnie. Kawałek, którym ogłasza swoją nową erę, zapowiada trzecią płytę. Tam się będzie działo. To podobno jest jej ulubiony numer, jaki kiedykolwiek w swoim życiu napisała. To są mocne słowa.
1: To są mocne słowa, ale my też teraz się takimi będziemy posługiwać.
0: To prawda, że wzięłam głębszy oddech.
1: Słuchajcie, to jest moment, na który ja dzisiaj czekałam cały dzień. Ponieważ jestem wielką fanką tej piosenki, tego zespołu i super, że możemy wam to zagrać w RMF Max. Mam nadzieję, że też się ucieszycie po prostu w drodze z pracy. Warto sobie odsunąć jeszcze szybkę, trochę poszaleć, bo to jest banger, jakich mało. Gorillaz i Feel Good w RMF Max.
0: To se dajcie głośniej, moi drodzy. Być może słyszeliście to w tym roku na żywo, ale być może nie słyszeliście tego jeszcze w RMF Max. No to niech się dzieje.

0: Juste, Jack Style i on w RMF Max, ale muzyka na moment na bok, bo zajmiemy się sportem. Być może to przegapiliście? Szkoda, że przegapiliście, nie powinniście. Piękny był to mecz wczoraj. Oj tak, Polska no złoiła Ukrainę 3-0. Siatkóweczka piękna była wczoraj grana. Nasi panowie zapewnili sobie pierwsze miejsce w grupie B Mistrzostw Europy. No i ostatnio w ogóle, z tego co liczyłyśmy, tak mniej więcej 4 razy udało im się wygrać. Super jakby passa. I dzięki temu w rankingu Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej dostali, no właśnie, troszkę mało, bo takie 4,43 punkta i to jest bardzo mało, maluteńko.
1: Ale wiesz co, wydaje mi się, że to im po prostu oceniała moja nauczycielka od matematyki, bo oni złą metodą wygrali.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
7: Citroen.
8: Co ty taki zakręcony?
9: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
8: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
9: Co? Tak szybko?
8: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
9: Czekaj.
8: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
9: Radom, Słowackiego 84.
8: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
10: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cena. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
16: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
17: Skoda.
18: Nasiona traw? Są. Nawozy? Są. Siewnik elektryczny Shark? Też jest. Gdzie? W Mrówce Kielce. Na dziale z produktami Twój Ogród. Zapraszamy codziennie do 21 oraz w niedziele handlowe. PSB Mrówka. Kielce Szajnowicza 21C.
19: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
20: I po reklamie.

0: redcarpettv.pl.
1: Dzisiaj jeszcze pięknie, dzisiaj jeszcze słońce, ale my już trochę jednak myślimy o tym jesiennym deszczu. U nas urodzinowy deszcz nagród i może wam spaść na głowę dzisiaj nawet 15 tysięcy złotych, a na pewno tysiak za odebranie telefonu. Czyli co, no pora dzwonić, nie?
2: Masz przygotowany numer?
1: Nie będziemy czekać.
2: Mamy już numer, więc zadzwońmy, nie czekajmy, nie przedłużajmy tego. Ja już jestem zestresowana, jak zawsze w takich momentach.
1: A to się dopiero zaczyna, bo 6 sygnałów jeszcze mamy. Pierwszy sygnał.
2: To jest dobrze. Jak jest pierwszy zawsze w takich momentach?
1: A to się dopiero zaczyna, bo 6 sygnałów jeszcze mamy. Pierwszy sygnał.
2: To jest dobrze. Jak jest pierwszy

0: piątkowym finale. Jakby co, daj znać też rodzinie, znajomym, że warto się zgłaszać, bo kasa jest do wzięcia. Każde zgłoszenie wysłane z hasłem MAX na 7327 za 369 bierze udział w dwóch losowaniach. Tym jutrzejszym już, no i oczywiście piątkowym finale tygodnia, więc szybciutko chwytamy za telefony i słyszymy się jutro, mam nadzieję. MAX na 7327.
1: Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Raz to usłyszałam i już nigdy tego nie odusłyszę, że ten numer Kygo, Take Me Back, brzmi trochę jak Słoneczny Patrol. Tak gramy w RMF Max, za chwilę sprawdzamy co w pogodzie, ale to już nie Słoneczny Patrol chyba, co?
1: To jest już przymrozkowy patrol, moi drodzy. Jest możliwy przymrozek w wielu regionach Polski w przyszłym tygodniu, także odkurzajcie skrobaczki, bo niewykluczone, że nam się to wszystko przyda.
0: Ale póki co sprawdzamy te najbliższe szczegóły pogodowe. Zostańcie z RMF Max.
2: Reklama.
3: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
4: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
10: Carrefour w sumie najlepszy jest.
11: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Pelet Olczyk. Najlepszy pelet w Twoim regionie. Nie zwlekaj, kup już dziś. Tylko teraz w super cenie. Szczegóły u producenta w Tartak Olczyk, Świdno koło Krasocina. Bądź eko i ciesz się komfortem ogrzewania przez cały rok. www.peletolczyk.pl.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
19: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
18: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
19: Uff, jest dla mnie ratunek.
18: Tak.
19: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
20: Zdrowit.
21: I po reklamie.

0: Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max. RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
2: Kto wie, czy to już nie są ostatnie letnie akordy w tym roku. Dziś genialnie zaskakuje nas pogoda w Świętokrzyskiem. Na termometrach wciąż do 26 stopni wieczorem, 20-22 na plusie, do tego na niebie błękit i ani kropli deszczu. Zmiana dekoracji nastąpi po północy, wtedy nad regionem pojawią się chmury, nawet popada. Jutro poranek wilgotny i chłodny, od 13 do 15 stopni na plusie. W południe niewiele więcej, maksymalnie do 18.

0: Tutaj akurat nie 998, tylko 997 by się przydało. Męskie granie, orkiestra za nami w RMF Max. A my sobie tak tutaj już śmieszkujemy, bo trafiłyśmy na ciekawy artykuł. Policja zatrzymała 34-latka, który był poszukiwany dwoma listami gończymi. Mm-hmm. Ukrywał się 3 lata. Mm-hmm. Także przyznam, że całkiem nieźle mu szło.
1: 3 lata to jest naprawdę długo.
0: Długi był jakby wynik w ukrywaniu się. I tak. Mało tego, on jeszcze szedł ze swoim życiem do przodu i planował teraz wziąć ślub. Ale dzień przed uroczystością wpadł w ręce policji. I teraz uwaga, nasz ulubiony fragment tego wszystkiego, czyli tytuł artykułu. Miały być obrączki, były skuterączki.
1: To się aż prosi po prostu o jakiś rym. Ja natomiast kojarzę to powiedzenie, że nie ma rączek, nie ma ciasteczek, ale jednak miały być obrączki, były skuterączki, to mi się dużo bardziej podoba.
0: To jest nasz nowy numer jeden. Mhm.
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Borycka i kawałek.

0: Reklama. Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
1: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
0: No tak. 10 na 10.
2: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
3: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
7: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.
8: Z miłości, na specjalne okazje i na co dzień. Jubiler Skorpion zaprasza. Wspaniałe kolekcje złotej i srebrnej biżuterii, pierścionki, zegarki i obrączki w ponad 500 wyjątkowych wzorach. Jubiler Skorpion. www.jubilerskorpion.pl.
9: Inżynier jest w każdym z nas, niezależnie od wieku. Obudź go w sobie podczas Nocy Inżynierów na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. Zapraszamy w piątek 25 września od 17. W programie między innymi wykłady, interaktywne warsztaty, pokazy i strefy demonstracyjne prezentujące fascynujące ciekawostki ze świata sztucznej inteligencji, robotyki i nowoczesnych technologii. Zapraszamy ciekawskich w każdym wieku. Wstęp wolny. Więcej na tu.kielce.pl/noc.
10: Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
0: I po reklamie.

0: Rosa.
1: No i 17, czas na flash w RMF Max. Potem pogoda, prześledzimy wszystkie nowości. Ania Szulkowska, jestem ponownie. Zapraszam. Na ten moment czekało pewnie wielu z Was. Dziś premiera serialowej Lalki. Jak mówi reżyser Paweł Maślona, nie ma sensu opowiadać historii, które nie rezonują z naszą współczesnością i bardzo konsekwentnie idzie swoją drogą. W serialu Stanisława Wokulskiego gra Tomasz Żuchart.
2: To jest lalka na motywach powieści Prusa. Bardzo mi się podoba to, że możemy sobie odskoczyć gdzieś, że możemy na chwilę pozastanawiać się, co by było, gdyby coś innego się wydarzyło wśród tych bohaterów.
1: Izabelą Łęcką jest Sandra Drzymalska.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Uwaga, kierowcy, przypominamy, w Kielcach rozpoczął się remont na Ściegiennego. Chodzi o odcinek od Wojewódzkiego Domu Kultury do skrzyżowania z ulicami Sołtysiaka, Barabasza i Małą Zgodą. Na czas prowadzenia pracy będzie tam problem z parkowaniem. Główne roboty zaplanowano w trybie wieczornym i nocnym, czyli od 18 do 5 rano. Wtedy należy spodziewać się ruchu wahadłowego. A co obejmuje zakres prac?
3: Tu mówimy o remoncie nakładkowym, czyli sferyzowaniu starej, zniszczonej nawierzchni, dokonania regulacji urządzeń, które tam są zamontowane. Tam, gdzie będzie to konieczne, oczywiście zostaną przeprowadzone również prace brukarskie.
1: Wyjaśnił Marcin Januchta z Miejskiego Zarządu Dróg. Prawie 930 miejsc w samorządowych żłobkach, z czego blisko 370 jest obecnie wolnych. W Kielcach otwarto kolejną placówkę Leśne Skrzaty przy ulicy Karskiego, gdzie znajdzie się kolejne 50 miejsc dla najmłodszych Kielczan. Czy problem z dostępnością miejsc został już rozwiązany?
4: No o tym, że to jest stan na chwilę obecną optymalny, świadczy liczba wolnych miejsc w żłobkach. To, co robimy w tym roku, na pewno jest na niepowtarzalną wcześniej skalę. 50 miejsc opieki tutaj, w tym miejscu, w Leśnych Skrzatach, 100 nowych miejsc w nowej placówce na osiedlu Ślichowice, chyba najbardziej rozwijającym się pod kątem liczby mieszkańców osiedlu w Kielcach. Jeśli chodzi o liczbę miejsc w żłobkach, wydaje się, że dzisiaj to jest absolutnie wystarczająca, zapewniająca wszystkie potrzeby.
1: Mówiła prezydent Kielc Agata Wojda. W żłobkach samorządowych rodzice płacą jedynie tak zwaną opłatę żywieniową, a to 14 zł dziennie. Przypomnijmy, rekrutacja do placówek prowadzona jest przez cały rok. Ponad wiek historii Kielc i regionu w zasięgu jednego kliknięcia. 5000 historycznych, unikatowych fotografii i negatywów w Muzeum Historii Kielc zostało zdigitalizowanych i obecnie jest z audiodeskrypcją i dostępem online. Zbiór obejmuje fotografie od XIX wieku po czasy PRL-u. I pozostajemy w przestrzeni muzeów. Zabawki, które przed laty powstawały w Kielcach, wracają wraz z historiami ludzi, którzy je projektowali, wykonywali, wprowadzili w świat dziecięcej wyobraźni. Od 9 października w Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach prezentowana będzie wystawa czasowa Dobre, ładne, zapomniane.
0: Sprawdzisz?
5: Sprawdź!
0: Sprawdź!
5: Pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
1: Jak ktoś chciał dziś narzekać na pogodę, no to może mieć problem. Trudno znaleźć powody. Trwa wyjątkowo udane popołudnie w regionie, niemal bezchmurne niebo, duże słońca i od 22 do 24 stopni. Warunki zachęcają, by chociaż na moment przejść na spacer. Wiatr umiarkowany, południowe ciśnienie w normie. Pierwsze opady prognozowane są dopiero po północy. Temperatura spadnie do 15 stopni, jutro w ciągu dnia maksymalnie do 18 na plusie. W drugiej części dnia możliwe rozpogodzenia, w pierwszej prędzej chmury i opady deszczu.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
0: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa. Od świtu do świtu.
7: Prawie 4 minuty po 17, a jest środa, co oznacza, że dzisiaj...
8: Dzień. Zagadki!
7: Tak jest! Zagadkowa środa za chwilę rusza w RMF Max. A my się witamy po 17 w bardzo dobrym towarzystwie. DJ Godza, Jason Derulo i Melody. No, z wami Justyna Borycka
8: i Natalia Kawałek, a to jest cały czas kanał nadawczy. Zostańcie z nami.

0: Rihanna bardzo pięknie nas prosi, ale tym razem musimy odmówić i muzykę jednak zatrzymujemy. A wszystko po to, żeby wydarzyło się to, co w środę w kanale nadawczym wydarzyć się musi.
1: Zagadka dzisiaj jest wzięta z życia. Mm-hmm. Mojego życia.
0: I masz zagadkowe życie. Tyle ci powiem.
1: Zobaczymy, czy ktoś zgadnie, ale uwaga, zmieniłam imiona dla niepoznaki. Magda, wracając z pracy, zobaczyła grupę ludzi obserwującą dziurę w ziemi. Kilka osób miało specjalne ubranka, a inni byli ubrani zwyczajnie. Obok grupy stał duży samochód, który zawsze robi dużo hałasu. Co zobaczyła Magda?
0: Czysty chaos jak dla mnie. Próbowałam odgadnąć. Nie szło mi to w ogóle, ale od czego jest ekipa RMF Max? Od tego, żeby odgadnąć nawet te najbardziej skomplikowane i bez sensu czasem zagadki.
1: Tak.
0: Także prosimy o wasze strzały. Co to może być? Na Messengera RMF Max. Tutaj przyjmujemy wasze głosówki.
1: To szybciutko przypominam. Magda, wracając z pracy, zobaczyła grupę ludzi obserwującą dziurę w ziemi. Kilka osób miało specjalne ubranka, inni byli ubrani zwyczajnie. Obok grupy stał duży samochód, który zawsze robi dużo hałasu. Co zobaczyła Magda?
0: RMF Max. Messenger, RMF Max. Strzelajcie.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Alan Walker i Ava Max wprowadzili nas w bardzo dobry klimat. Zrobili nam taki podkład pod tę zagadkową środę. Boryna, jakbyś mogła przypomnieć zagadkę, na którą wpadłaś dzisiaj?
1: Oczywiście z przyjemnością. Mm-hmm. Magda, wracając z pracy, zobaczyła grupę ludzi obserwującą dziurę w ziemi. Kilka osób miało specjalne ubranka, a inni byli ubrani zwyczajnie. Obok grupy stał duży samochód, który zawsze robi dużo hałasu. Co zobaczyła Magda?
2: No Magda zobaczyła dziurę w ziemi, no.
0: Tepa, jaki cwany.
1: Oczywiście, że tak, już powiedziane jest w zagadce. Nie, no to by było za proste.
0: Czy znaczy, dziurę w ziemi zobaczyła, ale zobaczyła coś jeszcze.
1: Co jeszcze mogła zobaczyć?
3: Druga opcja. Magda zobaczyła, jak służby drogowe dumają nad przedłużającymi się pracami drogowymi i stoją sobie nad dziurą, panowie inżynierowie.
1: To by miało sens, ale nie.
0: To ja jeszcze podpytam w imieniu naszych słuchaczy, tutaj całej ekipy RMF Max, bo przyszły wiadomości, że może chodzi o czyszczenie kanału, kanalizację, może wodociągi, coś dobry kierunek?
1: No i powiem tak, to jest dobry kierunek.
0: O.
1: To jest coś związanego z wodociągami, ale konkretnie jaka tutaj jest historia, może jeszcze komuś uda się zgadnąć, więc przypominam zagadkę. Magda, wracając z pracy, zobaczyła grupę ludzi obserwującą dziurę w ziemi. Kilka osób miało specjalne ubranka, a inni byli ubrani zwyczajnie. Obok grupy stał duży samochód, który zawsze robi dużo hałasu. Co zobaczyła Magda?
0: Jeżeli macie jakiekolwiek pomysły, śmiało nagrywajcie głosówki na Messengera RMF Max.

Chłopaki chcieliby tutaj trochę przedłużyć lato, a my nie przedłużamy tej męki. Pora dowiedzieć się, co wymyśliła Boryna, co jest rozwiązaniem tej jakże trudnej zagadki, która sprawiła, że nam tutaj

0: gotowanych kilka z nich. Uwaga!
1: Ja myślę, że Magda zobaczyła szambiarkę.
2: Myślę, że Magda zobaczyła, jak wodociągi pompują wodę z kanalizacji przy użyciu głośnego samochodu wodociągów.
3: Magda zobaczyła tam Tadeusza Norka.
4: Ladies and gentlemen, we got him.
5: Tylko ja wiem, że to jest prawda, ale zaledwie częściowa, więc jakbyś mogła zarysować pełny kontekst.
6: Ten Tadeusz Norek bardzo mi się spodobał, ale generalnie to była wycieczka, słuchajcie, wycieczka, która oglądała, jak pracuje właśnie, jak pracują wodociągi, jak pracuje miejskie MPO i panowie po prostu oprowadzali i pokazywali, co się tam dzieje.
5: Proszę bardzo, jakie ty masz zagadkowe życie, no to jest niesamowite, niesamowite.
7: Kanał nadawczy w RMF Max. Borycka i Kawałek.
5: Zagadkowa środa wraca za tydzień, a my zbieramy się powoli po tej zagadce i zostawiamy was z Arminem van Burenem.

0: Dub Dogs i How Does It Feel w RMF Max. Super być z wami w kontakcie cały czas na naszym Messengerze. Tutaj przyjmujemy od was różne głosówki, różne wiadomości. No i okazuje się, że chyba ktoś, słuchajcie, właśnie skończył czytać Harry'ego Pottera i jest w szoku. Posłuchajcie.
1: Harry Potter nie żyje!
2: Krystian, dzięki za spoiler. Dzięki. Moje życie było piękne, a teraz co?
0: I tak obejrzę wszystkie filmy jeszcze raz. Nie ma problemu. Krystian, nie zepsujesz mi tego. Zostańcie z nami, za chwilę ważne wiadomości pogodowe. Tutaj kanał nadawczy w RMF Max.
3: Reklama. Tuptozaury opanowały Jura Park Bałtów. Przyjedź i poznaj największy hit sezonu, interaktywne dinozaury oraz nowe prehistoryczne oceanarium 3D. Stań oko w oko z mieszkańcami pradawnych mórz. Wybierz się na safari z dzikimi zwierzętami, szalej w parku zabaw i odpocznij na źródlanej wyspie. Zaplanuj rodzinną wyprawę do Jura Parku i przekonaj się, że jeden dzień to za mało. Jura Park Bałtów. Tego lata rusz tropem przygód. Poleca RMF Max.
4: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Kielce, ulica Wincentego Witosa 65A. Kielce, Perfect Park, Ścigiennego 503. Dr. Materac.
9: I po reklamie.

Jak ktoś chciał dziś narzekać na pogodę, no to może mieć problem. Trudno znaleźć powody. Trwa wyjątkowo udane popołudnie w regionie, niemal bezchmurne niebo, duże słońca i od 22 do 24 stopni. Warunki zachęcają, by chociaż na moment przejść na spacer. Wiatr umiarkowany, południowe ciśnienie w normie. Pierwsze opady prognozowane są dopiero po północy. Temperatura spadnie do 15 stopni, jutro w ciągu dnia maksymalnie do 18 na plusie. W drugiej części dnia możliwe rozpogodzenia, w pierwszej prędzej chmury i opady deszczu.

0: I Vito Bambino zabrali nas w miłe miejsca, a zaraz Graba zabierze was, żebyście usłyszeli najlepszą dychę Hobbence, to wszystko już za chwilę w RMF Max.
1: Tak jest, a jakby ktoś miał ochotę na sport, to dzisiaj Magda French gra z Caroline Dolehide. O 18 ten mecz się zaczyna, czyli za chwilkę dosłownie, a my za dzisiaj dziękujemy. RMF Max. Justyna Borycka
0: i Natalia Kawałek, do usłyszenia, dobrego wieczoru, pa!
2: Reklama.
3: Co ty taki zakręcony?
4: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
3: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
4: Co? Tak szybko?
3: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
4: Czekaj!
3: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
4: Kielce, Zagnańska 27.
3: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Marzysz o relaksie na tarasie niezależnie od pogody? Odwiedź nasz showroom Tarasola Domeco w Kielcach na parkingu Makro. Zaprojektujemy i wykonamy pergolę idealnie na wymiar. Teraz jest najlepszy moment. Zyskujesz do 30% rabatu na zabudowy boczne tarasu. Przyjdź lub zadzwoń po darmową wycenę. Facebook Domeco Tarasola. Zapraszamy. 507 164 666.
13: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
14: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: To jest RMF Max. Czas na flash. Za mikrofonem Ania Szulkowska. Mam garść informacji. Zapraszam. Nie dostał pieniędzy, więc miał sięgnąć po nóż, kiedy policjanci zatrzymali 37-latka podejrzanego o usiłowanie rozboju na 69-letnim mieszkańcu miasta. Do zdarzenia doszło w jednym z lokali w centrum Kielc. Mężczyzna najpierw zażądał pieniędzy, a po odmowie zaatakował ofiarę, grożąc nożem. 69-latek zdołał wytrącić nóż, ale napastnik uciekł, został zatrzymany tego samego dnia przez policję. Sąd aresztował go na 3 miesiące. Jak się okazuje, 37-latek jest poszukiwany przez kilka prokuratur.
2: To jest RMF Max.
1: Przenosimy się na drogi. Ten odcinek kierowcy znają aż za dobrze. Droga wojewódzka numer 748 zostanie wyremontowana. Chodzi o 2-kilometrowy odcinek między Kostomłotami a Rudą Strawczyńską. Pierwsze prace już widać, a podpisana została umowa na kolejny etap remontów.
3: Roboty są już prowadzone. Jest to odcinek 500 metrów. Budowa, poszerzenie jezdni do 7 metrów. Wymiana nawierzchni, budowa chodnika, przebudowa oświetlenia, budowa zjazdów.
4: Jakie znaczenie on ma dla mieszkańców, ta droga?
3: Bardzo duże, bo to jest droga wojewódzka. Ona łączy gminy. Przebiega przez środek, jakby centrum gminy Strawczyn. Ta nawierzchnia naprawdę już się nadawała do poprawy.
1: Powiedział Karol Pichata, wójt Strawczyna, a rozmawiał z nim Marcin Różyc. Przypomnijmy jeszcze, roboty na tym odcinku mają zakończyć się do połowy grudnia. Jesteśmy na bieżąco z inwestycjami w regionie. Wieżowce rosną, przybędzie mieszkańców, a wraz z nimi samochodów. W Kielcach już niedługo rozpocznie się sprzedaż mieszkań w trzecim budynku kompleksu Sky Tower. Budynek powstanie przy skrzyżowaniu Alei Solidarności i ulicy Świętokrzyskiej. Mieszkańcy tej części miasta obawiają się, że zwiększą się tu korki.
5: Generalnie jest tak, że mieszkamy wszyscy w mieście. Każde miasto jednak charakteryzuje się tym, że są w każdym mieście korki. Przy 600 samochodów zakorkuje miasto, no wydaje mi się, że nie, przy tak dobrej komunikacji, jaką teraz tu mamy. W pierwszym etapie sprzedaliśmy 100% mieszkań, w drugim etapie sprzedaliśmy 80%. Generalnie w trzecim etapie jeszcze żadnego. Jak najbardziej, są zainteresowani, są klienci.
1: Mówił Patryk Barucha, prezes firmy, która buduje wieżowce. Obecnie wjazd na teren inwestycji możliwy jest tylko od ulicy Uniwersyteckiej. Jak jednak usłyszeliśmy, modernizacja dróg dojazdowych do nowych budynków jest w planach. Deweloper zobowiązał się zaprojektować i wybudować łącznik między ulicą Uniwersytecką a Aleją Solidarności. Ponad 50 stoisk, setki przedmiotów i jedna zasada. Nie wiadomo, na co się trafi. W Bliżynie 27 września odbędzie się Kramolada, czyli targowisko pełne staroci, rękodzieła, książek, zabawek i niezwykłych unikatów. Na miejscu pojawią się także klasyczne samochody, a uczestnicy będą mogli spróbować domowych pierogów, ciast oraz napojów. Wstęp jest za free. Wpadajcie.
0: Będzie ładnie?
2: Za chwilę pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
1: No i po takiej środzie aż trudno uwierzyć, co stanie się dziś po północy i jutro w pogodzie. Powiem tylko tyle, szykujcie ciepłe ciuchy i parasol. W nocy termometry pokażą od 13 do 15 stopni, pojawi się też więcej chmur w regionie, a wraz z nimi deszcz. Początkowo słaby, później miejscami trochę mocniej popada. Wiatr pozostanie na ogół umiarkowany, choć momentami też konkretnie wierzgnie. Jutro zdecydowanie chłodniej, od 15 do 18 kresek na plusie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
7: Kto się ze mną zgodzi, że zaczyna się najlepszy czas dnia? No ci, którzy już po pracy, po szkole, to na pewno się zgodzą. Przemek Grybowski, witajcie po 18. Zaczynamy nasze wspólne spotkanie. O 20 nowe wydanie listy Hobbens. Dzisiaj będzie sporo ciekawych nowości. A teraz numer, który towarzyszy nam słonecznie przez ostatnie tygodnie. Shimza i Arkofa.

Andrew The Blue, wersja Mozimana w RMF Max. A wiecie, gdzie słuchają nas najchętniej i najczęściej? Bardzo często? No oczywiście u fryzjera. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Fryzjera jeszcze. Salony wciąż otwarte, chociaż teraz to już no, nie chodzi się do fryzjera, tylko do barbera, prawda? No przynajmniej faceci, nie wiem jak dziewczyny. Chyba, że dziewczyny u was broda dłuższa, to też możecie się umówić do barbera. Chyba wam nie odmówią. Teraz też często, gęsto owłosiony, zarośnięty wokalista ekipy Tame Impala z przyjaciółmi, nasza nowość, czyli Luza.

Deli kompany, no refren szybko wpada w ucho, prawda? A o co chodzi z tym Crash Test Dummies on my mind? W ogóle o co mu chodzi? No właśnie macie takie wyzwanie, taki challenge od wczoraj. Kto zapamięta wszystkie wersy, albo zapisze wszystkie wersy słuchając tego numeru? MJ Deli, Deli Supreme, trzeba przyznać, że naprawdę nawija szybko, miesza tutaj polski z angielskim. Trudno za nim nadążyć i czeka na debiut na liście Hot Bands. Może uda się dzisiaj po 20. MJ Deli, Rules.

Abada, jeden z moich ulubionych numerów tego duetu, David Guetta i Alok. No na razie jeden tego duetu, ale może będą kolejne po tym sukcesie. Run, Run River. Słuchajcie, jest wiadomość dla tych, którzy jeszcze dzisiaj planują wybrać się na zakupy albo wybierają się akurat w weekend. No to uważajcie na wózki sklepowe. Co się okazuje, że im większy wózek sklepowy, tym łatwiej wrzucać do niego kolejne rzeczy. Bo duża pusta przestrzeń może sprawić wrażenie, że kupiliśmy jeszcze niewiele. No przyznaję się, też często się na tym łapię. Dlatego już wiadomo, co wybieramy. Raczej te mniejsze koszyczki zostanie trochę więcej w kieszeni. Alex Warren teraz. Nie wiem, czy często robi zakupy, ale jest coraz bardziej popularny. To już chyba nie musi. Teraz to ma asystenta. Tak śpiewa Alex Warren i jego Emerald Eyes. Nasza kolejna nowość.

0: Kochaj mnie, no ja jestem zakochany w jej głosie i wiem, że wy też. Zalia czeka na powrót na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Będziemy słuchać, jak już oficjalnie przyjdzie jesień. Ale słuchajcie, dzwoniłem do mojego wujka z NASA, żeby mi powiedział, jak to się wszystko ułoży w te jesienne tygodnie. I wiadomość jest pokrótce taka, że jesień będzie wyjątkowo cieplejsza. Zarówno październik, jak i listopad. Śnieg ani przymrozki na razie nam nie grożą. Trzymajmy się tej wersji, jakby co będzie na wujka z NASA. A jak będzie już niedługo, także jutro sprawdzimy za chwilę w RMF Max.
1: Reklama. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Wygenerowano z AI.

0: i aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
3: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
4: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
5: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
6: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
7: Pytał Pan, czego sobie życzę.

0: www.pocztowy.pl.
1: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.
3: Inżynier jest w każdym z nas, niezależnie od wieku. Obudź go w sobie podczas Nocy Inżynierów na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. Zapraszamy w piątek 25 września od 17. W programie między innymi wykłady, interaktywne warsztaty, pokazy i strefy demonstracyjne prezentujące fascynujące ciekawostki ze świata sztucznej inteligencji, robotyki i nowoczesnych technologii. Zapraszamy ciekawskich w każdym wieku. Wstęp wolny. Więcej na tu.kielce.pl/noc.
4: I po reklamie.
5: No i po takiej środzie aż trudno uwierzyć, co stanie się dziś po północy i jutro w pogodzie. Powiem tylko tyle, szykujcie ciepłe ciuchy i parasol. W nocy termometry pokażą od 13 do 15 stopni, pojawi się też więcej chmur w regionie, a wraz z nimi deszcz. Początkowo słaby, później miejscami trochę mocniej popada. Wiatr pozostanie na ogół umiarkowany, choć momentami też konkretnie wierzgnie. Jutro zdecydowanie chłodniej od 15 do 18 kresek na plusie. We'll be right back.

0: Z końca to Oskar Cymsy świetnie śpiewa. Nie wiem, czy chodzi do lasu na grzyby, ale jest aktualizacja wiadomości grzybowych. Od wczoraj też niewiele się zmieniło. Grzyby jeszcze są. Sobie w nocy urosną. Jutro też będzie można pozbierać się, zrobić piękny koszyczek. Jak się uda, zróbcie zdjęcie. Graba czeka. Może zrobię tutaj jakąś galerię największych grzybów, najpiękniejszych koszyczków. Zostańcie z RMF Max. Wracam z hiciorami, z nowościami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść, jeśli niekoniecznie na grzyby. To gdzie?
1: Od tego momentu do kolejnego weekendu, to już jakby bliżej niż dalej, to jest środowy wieczór i czas na imprezowy rozkład jazdy w RMF Max. To jest rozkład jazdy dla Kielc i okolic. Przemek Kubera, kłaniam się bardzo nisko. No i sprawdzamy, co ciekawego przed nami, co się będzie działo. Zaczynamy od tego, co jeszcze, uwaga, dzisiaj ogarnąć można. Można spontanicznie wskoczyć na Podsłuchy, czyli koncert w ciemno na małej scenie Kieleckiego Centrum Kultury. To Podsłuchy w tej wyjątkowej jazzowej edycji, bo to współpraca Podsłuchów, koncertów w ciemno z festiwalem Memorial 2 Miles, więc będzie naprawdę jazzująco. A koncert w ciemno jest fajną sprawą, bo nigdy nie wiadomo, kto wystąpi. Jutro w Aplauzie, też blisko, bo w budynku Kaceku, Roman

0: blisko, bo w budynku Kaceku Roman Kostelecki ze swoim materiałem stand-upowym. Po 6 latach grania Roman wreszcie rusza w Polskę z materiałem solowym. Program nazywa się Ognisko. Dajcie szansę Romanowi. To w aplauzie jutro po godzinie 19. Jeżeli jesteście wrażliwi na stand-up, nie siadajcie w pierwszym rzędzie.
1: Reklama. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Szukasz studiów, które prowadzą do pracy z ludźmi i dają poczucie, że to, co robisz, naprawdę ma znaczenie? Postaw na rozwój w Świętokrzyskiej Szkole Wyższej w Kielcach. Wybierz jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna albo studia licencjackie, pedagogika lub praca socjalna. Zdobądź wiedzę, praktyczne kompetencje i przygotowanie do pracy, w której jesteś naprawdę potrzebny. Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach. Rekrutacja trwa. Szczegóły na ssw.kielce.edu.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Oszczędzania są zawsze na plusie. Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: kupuje. Także online. Od 30 lat!
1: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda.
3: Nasiona traw? Są. Nawozy? Są. Siewnik elektryczny Shark? Też jest. Gdzie? W Mrówce Kielce. Na dziale z produktami Twój Ogród. Zapraszamy codziennie do 21 oraz w niedzielę handlowe. PSB Mrówka. Kielce Szajnowicza 21C.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: I po reklamie.
12: Słuchacie RMF Max. Pora na informacje. Wszystko, co najważniejsze w najnowszym fleszu. Za mikrofonem Ania Szulkowska. Zaczynamy. To miał być łatwy zarobek przez internet. Skończyło się stratą ponad 2000 zł i odpowiedzialnością za cudze oszustwo. Mieszkanka Ostrowca Świętokrzyskiego dała się wciągnąć w proceder, w którym miała wystawiać na koncie aukcyjnym w internecie produkty, których nigdy nie posiadała. Pieniądze od klientów trafiały dalej za pomocą płatności mobilnych do oszustki. Gdy kupujący nie otrzymali towaru, kontakt z pracodawczynią się urwał, a odpowiedzialność za zwrot pieniędzy spadła na pokrzywdzoną.

0: Policja ostrzega przed metodą na pośrednika.
1: To jest RMF Max.
0: Na moment zaglądamy do Stolicy Świętokrzyskiego. Nowy żłobek samorządowy dla 50 dzieci powstał w Kielcach. Mowa o placówce Leśne Skrzaty, którą uruchomiono przy ulicy Karskiego. Takiego miejsca brakowało w tej części miasta.
2: Jest to żłobek kameralny, bo zaledwie na 50 miejsc, aczkolwiek to też może być atutem dla rodziców. Powstały w nim dwie sale dla dzieci w dwóch grupach wiekowych. Dla młodszej i starszej grupy wiekowo oraz sala pomocnicza wielofunkcyjna, w której będziemy prowadzić, już właściwie prowadzimy zajęcia ruchowe, terapii sensorycznej.
0: Mówiła Ewelina Buczek, dyrektor żłobka. Mamy dobrą informację dla rodziców i maluchów. W placówce wciąż jest ponad 20 wolnych miejsc. Młodzi kochają wyzwania. Pytanie, jakie zaprojektować, żeby chciało się je podjąć. Tego podczas pierwszych warsztatów Akademii Bardzo Młodej Kultury uczyli się animatorzy i edukatorzy pracujący z młodzieżą. Na początek była nauka tworzenia gier terenowych. Kolejne spotkanie już 22 września. Tematem będzie wsparcie młodzieży w kryzysie psychicznym. Obowiązują zapisy. Organizatorzy zapraszają do Kieleckiego Centrum Kultury. Tymczasem Miejski Zarząd Dróg w Kielcach rozpoczął konsultacje społeczne dotyczące nowego układu komunikacyjnego w rejonie Malikowa. Mieszkańcy mogą składać opinie i wnioski do 6 października poprzez formularz internetowy lub pocztą. Projekt przewiduje budowę nowych dróg, skrzyżowań, przystanków oraz infrastruktury pieszo-rowerowej, co ma umożliwić dostęp do terenów inwestycyjnych. Nowe drogi mają również odciążyć ruch w rejonie Ślichowic i ulicy Piekoszowskiej po otwarciu trasy S74. Bezpieczeństwo zaczyna się lokalnie, od szkoleń z udzielania pierwszej pomocy i wiedzy, jak nie dać się zmanipulować w internecie. We Włoszczowie w powiatowej hali sportowej rozmawiano o tym, jak zdobyć pieniądze na takie działania. Wszystko w ramach programu Czar Świętokrzyskich Inicjatyw, który wpisuje się w rządowy projekt Moc Małych Społeczności. Uczestnicy poznali zasady składania wniosków i możliwości dofinansowania na inicjatywy wzmacniające odporność społeczną i bezpieczeństwo mieszkańców. Środki można przeznaczyć m.in. na organizację warsztatów czy zakup odpowiedniego sprzętu do lokalnych jednostek.
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
0: No i wszystko wskazuje na to, że noc przyniesie zmianę scenariusza. Po północy przybędzie chmur i pojawią się opady. Najpierw słabe, później miejscami przybiorą na sile. Temperatura spadnie do 13-15 stopni. Wiatr pozostanie umiarkowany i będzie wiał nadal z kierunków południowych. Momentami może przyspieszyć i dmuchnąć mocniej. Wtedy też może nam się wydawać, że będzie trochę chłodniej. W czwartek wracamy do jesiennego klimatu. Poranne opady znikną po południu, ale utrzyma się ochłodzenie. Do 18 kresek na plusie.
3: Hej, cześć, witajcie po 19. Przemek Grabowski w RMF Max. Teraz numer, który rządzi ostatnio na liście Hot Bands bardzo wysoko, a może jeszcze więcej namieszać, bo pojawiła się także nowa wersja z gościnnym udziałem Maty. No to głosujecie na rmfmax.pl. Nowe wydanie od 20. Teraz Aj, czy jeszcze bez Maty, jego wersja Ring My Bell.

self-aware wersja Tempe City po 19 w RMF Max. Słuchajcie, za tydzień oficjalnie będziemy już w jesieni. Każda jesieniara, no to teraz pewnie jest uśmiechnięta, już nie może się doczekać, już się cieszy, a na te coraz krótsze jesienne dni, co mogę polecić? No, na pewno, nie wiem, placki ziemniaczane, może dużo czekolady i oczywiście świetną muzykę w RMF Max. Margaret wraca do nas z nowością, śpiewa teraz Prima Ballerina.

Może zrobimy sobie jakieś zakłady? Może macie jakieś pomysły? Numer SMS 3001. Które klubowe klasyki będą nam odświeżać niedługo? Tutaj Hit Your Faithless, Insomnia, dośpiewała się Bibi Rexa, New Religion i tak, tańczymy już tak naprawdę miesiącami do tego bitu. A co się wydarzy dzisiaj na liście Hot Bands? Będą premiery, na przykład od chłopaków Stu Colors. A słyszeliście o takiej nowej piosenkarce Adela? Nie Adele, tylko

0: Klasyka od Jamala. Czy pozdrawiamy także tych polismanów z suszarkami? No oczywiście, że tak. Wszystkich suszących też. No a na autostradach nie suszą, a też można odebrać list z pozdrowieniem do zapłaty, w szczególności kiedy przejeżdża się przez odcinkowy pomiar prędkości. No i jest taka petycja w internecie. Możecie się, drodzy kierowcy, dopisać, żeby przy tych pomiarach, przy tych znakach, że zaczyna się taki pomiar, było przypomnienie, o jaką prędkość maksymalną chodzi, bo rzeczywiście można się czasami pomylić i niektórzy kierowcy to jadą wtedy zbyt wolno. Teraz numer, który nadaje się na wolną jazdę, szybszą na autostradzie też. Nasza nowość z Niemiec od przyjaciół z projektu Neptunika. Polecam wam What If.
1: To jest nowość RMF Max.

0: ulubiona piosenka może wywołać ciarki. Reakcja ma nawet swoją nazwę, taką wiecie, medyczną. To Freeson. Po polsku, po naszemu, to oczywiście ciarki. Kto ma, słuchając tego słonecznego bitu? DJ Goja i Jason Derulo, Mi Chico. A za chwilę polatamy. Mam dla was taneczną nowość. Wraca Toby Romeo, czeka jego Fly High. Jeszcze tylko szybko sprawdzimy pogodę, no i lecimy. Pogoda za chwilę. Max.
1: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na crediagricole.pl/firmy.

0: MediaMarkt.
1: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
5: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: No i wszystko wskazuje na to, że noc przyniesie zmianę scenariusza. Po północy przybędzie chmur i pojawią się opady. Najpierw słabe, później miejscami przybiorą na sile. Temperatura spadnie do 13-15 stopni. Wiatr pozostanie umiarkowany i będzie wiał nadal z kierunków południowych. Momentami może przyspieszyć i dmuchnąć mocniej. Wtedy też może nam się wydawać, że będzie trochę chłodniej. W czwartek wracamy do jesiennego klimatu. Poranne opady znikną po południu, ale utrzyma się ochłodzenie. Do 18 kresek na plusie.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Happiness is so sad. Ja też dzisiaj jestem trochę smutniejszy, bo jeden z moich ulubionych kawałków wypada akurat dzisiaj ze zestawienia listy Hot BNC. To Swedish House Mafia i Lykke Lee, ale za to mamy fajne nowości. Już za chwilę nowa dziesiątka hitów, muzyczne premiery. Głosujecie na rmfmax.pl. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść. RMF Max.
1: I odpalamy kolejny imprezowy rozkład jazdy. To jest RMF Max i rozkład jazdy dla Kielc i okolic. Przemek Kubera, kłaniam się nisko. Przynoszę opcję na spędzenie czasu wolnego. Troszkę tego mamy. Zaczynamy od opcji muzycznej. Zakończenie lata. Tak na grubo. I to zakończenie lata ze Skolimem. Centrum Kongresowe Targów Kielce zaprasza w sobotę po 19:00 na oficjalne zakończenie lata. No, jak kończyć lato, to no właśnie tylko i wyłącznie ze Skolimem. Na supporcie zagra DJ Marcin Zdanowski. Króla Latino. Pewnie specjalnie przedstawiać wam nie trzeba. Będzie głośno, będzie tanecznie. Bardzo przyjemna opcja na sobotni wieczór. Także jutro wieczorem Roman Kostelecki pojawi się w aplauzie w budynku Kaceku z najnowszym materiałem stand-upowym pod hasłem Ognisko. Warto stand-uperów wspierać, kiedy ruszają swoją pierwszą historyczną solową trasę i to jest właśnie historia Romana Kosteleckiego. Jutro o 19:00 w aplauzie jego najnowszy materiał pod hasłem Ognisko.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
3: Citroen. Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
5: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
9: Ci panowie z Media Expert.
8: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
10: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
11: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Kielce, ulica Wincentego Witosa 65A. Kielce, Perfect Park, Ścigiennego 503. Dr. Materac.
12: Pobierz apkę MyMediaMarkt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
13: I po reklamie.
14: Hejka, tu Maciek.
15: Ja też dołączam, jestem Aneta.
16: Hey, this is Imagine Dragons.
17: What's up, it's Sean Paul.
18: Siema, tu Dawid Związek. Razem jesteśmy RMF Max.
19: RMF Max.
20: Hity na maksa.
21: Hity na maksa.
22: Bardzo dobry wieczór w środku tygodnia. Przemek Grabowski, witam was po 20 i zaczynamy nasz wieczór od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Najważniejsze numery w Polsce, ciekawe premiery, nowości. Głosujecie, komentujecie na rmfmax.pl, a na 10 rozpędzona ekipa ze Stanów to Moonlight i Fordo w numerze Alabama 10.
23: RMF Max 10, numer 10.

Falling Stars zrobił klimat, gościu, prawda? To Wiz the MC, na razie w poczekalni listy Hot Bands. A czy słyszeliście o dziewczynach z Cat's Eye? Mają nowość. A wiecie, że jest taka piosenkarka, która prawie dostała się w trakcie castingu do Cat's Eye. Jej imię to Adela, którą zagram premierowo dosłownie za kilka minut. A na dziewiątym kolejna polska nowość tego tygodnia. Zrobili to doskonale Mrozu i Kacperczyk w numerze Wszystko, czego chciałem.

miejsce ósme. Teraz coś nowego. Premiera na jesień i na wrzesień to nasza nowa gwiazda Adela. Może już ją śledzicie. Też brała udział w castingu do projektu Cat's Eye i znalazła się nawet w finałowej dwudziestce. No była bardzo, bardzo blisko. Adela to tak naprawdę Adela Jergowa ze Słowacji. Ma 22 lata. Świetnie tańczy, bo w ogóle zaczęła trenować balet już jako mała dziewczynka, a później kształciła się na przykład w Londynie w słynnej szkole baletu Royal Ballet School. Ale teraz interesuje nas to, jak śpiewa. A śpiewa właśnie tak. Adela premierowo w RMF Max w numerze Ain't in LA.

0: Na pewno zasługują na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Wraca do nas klubowy klasyk w nowej wersji, a zrobili to Robin Schulz i Watermat, Take It Slow. Czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl. Dzisiaj 7, jutro być może 1. Zostańcie z nami, za chwilę sprawdzamy, gdzie lądują Gibbs, Ego i For Money na ostatni dzień lata, ale to jeszcze nie dzisiaj, oficjalnie dopiero za tydzień.
1: Reklama. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. 4 paki piwa w puszkach. Różne rodzaje. 1+1 opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji 2 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
4: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: Ci panowie z Media Expert.
4: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: I po reklamie.

Magnetic od projektu Bauza. Do tego tańczymy przez ostatnie tygodnie. Teraz w RMF Max wiadomość dla randkujących, dla tych, którzy dopiero może zaczną randkowanie. Ludzie często bardziej pamiętają sposób, w jaki zakończyła się randka, czy na przykład wyjazd też, niż cały przebieg wyjazdu albo randki w tym przypadku. To tak zwany pick and rule. Nasza pamięć mocno opiera ocenę doświadczenia na jego najbardziej intensywnym momencie i zakończeniu. Dokładnie, liczy się to, jak spotkanie się zakończy. Ciekawe, jak zakończy swoje polityczne spotkania Nicki Minaj, bo ona coraz częściej pojawia się w Białym Domu. No tak, tak, można powiedzieć, że to już taka dobra kumpelka Donalda Trumpa. I macie ją teraz w RMF Max. Przypominam wam Starships.

Ale fajnie nam to zrobili. Temper City, ich wersja Self-Aware w RMF Max. Teraz wieczorna wiadomość przez droga. Ja się przyznaję, też czasami się na tym łapię. Na jedzeniu przed telewizorem. Nie powinniśmy tego robić, słuchajcie, bo jedzenie przed telewizorem sprzyja jedzeniu bez kontroli, bo kiedy uwagę zajmuje serial albo telefon, to trudniej zauważyć moment, w którym jesteśmy już najedzeni. A w szczególności działa to, jak mamy przed tym telewizorze dużo przekąsek, prawda? Tu jakieś chipsy, tu paluszki, to tutaj może jakieś czekoladki. Jedna, dwa, trzy, no nie zaszkodzi, a później widać to na wadze. Trzeba oszukiwać, albo najlepiej może nie wchodzić.

0: Taki klimacik zrobi nam tutaj wieczorowo na wrzesień. To Post Malone i Swae Lee w numerze Sunflower. Zadebiutowali ostatnio na liście Hot Bands. No i teraz także od ciebie zależy, gdzie skończy się ich tydzień, gdzie będą jutro. Głosujecie na rmfmax.pl. Odliczamy także czwartkowo o 20:00, a nasze spotkanie wystartuje o godzinie 18:00. Obiecuję, będą wasze ulubione hiciory. No i najciekawsze nowości. Przemek Grabowski, cześć!
1: Reklama.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowit.
13: I po reklamie.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

Wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
0: I po reklamie.

Rodzina się pewnie modli i tęskni, pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy.